który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda w naszym kraju nadal kształtuje rozległy wyż w centrum w rejonie zachodniej Rosji. Od zachodu nadal napływa cieplejsza, sucha masa powietrza polarnego. Dzisiaj korzystne warunki biometeo od rana do wieczora. Rzeczywiście tam wygląda bardzo przyjemnie na tych mapach. Zachmurzenie małe albo bezchmurne niebo, maksymalnie dziś na termometrach w regionie do 23 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Krakowianie zdecydowali, są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Szczęśliwy finał poszukiwań czterech turystek w Tatrach. Gdyńskie lwy rozdane. Miriam Lipińska, a na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed drugą turą. Łukasz Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7 na Rondzie Mogilskim. Będzie rozdawał obwarzanki i zachęcał mieszkańców, by w drugiej turze zagłosowali na niego. A przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z KO. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
5: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
4: Srebrne lwy dostał Łukasz Ron Duda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Elfy wracają na tory w Łódzkiem. Chodzi o pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu, Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Musiały zostać wycofane po tym, jak wykryte zostały usterki systemu sterowania drzwiami. W ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów, mówi Maciej Sobieraj z ŁK.
6: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
4: To oznacza koniec trwających od kilkunastu dni utrudnień. Problem dotyczył w sumie kilkunastu składów. Nowe pociągi ELF 3 oficjalnie pojawiły się na torach w Łódzkiem w barwach ŁKA pod koniec lipca. I na koniec sport. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy na lotnisku czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
7: Niesamowite. To nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
8: Finał się podobał, super, były emocje.
9: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogliśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
10: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
4: Polacy wygrali w sobotę w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: No po prostu pięknie jest. Można sobie krzyczeć biało-czerwoni i to bez wstydu zupełnie.
11: Bardzo mi się podobało, jak pan powiedział, że zaskoczony nie jest. No takiego braku zaskoczenia w przypadku sportu to byśmy sobie zawsze życzyli.
2: Tak.
11: Ale siatkarze nam to gwarantują, więc przynajmniej coś pewnego w tym świecie jest.
2: Tak, wielki triumf polskich siatkarzy i to nie koniec. Zawrzało po tym, co zrobili. Podwójny sukces siatkarzy. Mają bilety na igrzyska. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. To są tego nagłówki.
11: Tak.
2: Ale poczytamy, bo to tak miło. Po prostu niesłychanie miło.
11: Przecież im też było miło, jak tak w chwale zostali powitani na tym lotnisku. Dobra robota też ze strony wszystkich kibiców, że tak się zorganizowali.
2: To co, siatkówka dzisiaj naszym sportem narodowym? Może być. Okrągłe, jest zmienić, piłka, tak. Jest, może być. 6 minut po godzinie 6. Witamy Was w poniedziałek o poranku. Damian Klimiński
11: i Marzanna Forysiak.
1: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: I to była piosenka oczywiście nieprzypadkowo tutaj zagrana o poranku na antenie Radia Centrum. We Are The Champions. Ten utwór gra się tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak na przykład zwycięstwo na Mistrzostwach Europy przez polskich siatkarzy po raz kolejny.
1: Tak jest.
0: To dla nich był ten utwór.
1: I to jeszcze tak.
0: Tak, jeszcze brawo, oczywiście, raz jeszcze. No tak, fajnie tak posłuchać tego utworu z myślą, że to
1: z dobrej okazji.
0: Tak.
1: Dzisiaj, no poza tym, że oni wygrali, to jeszcze taka przyjemna sytuacja, poniedziałek nam się tak przydarzył, ale to będzie akurat tak fajnie osłodzone tym zwycięstwem, więc myślę, że będzie wam się bardzo dobrze wstawało akurat w ten dzień.
0: Poniedziałek, 28 września dokładnie, więc i sam wrzesień już na końcówce.
1: 268 dzień roku, do końca roku 97 dni i jeszcze trochę z nami astronomicznej jesieni, ona się tak naprawdę dopiero zaczyna, chociaż po pogodzie nie widać, 87 dni jeszcze astronomicznej jesieni z nami.
0: Czyli całkiem sporo, jeśli chodzi o to, ile zostało do końca roku, 94 dni, to już można powoli odliczać do Sylwestra. Wschód słońca dzisiaj mniej więcej 6:32.
1: 11 godzin i 47 minut poniedziałku, a już za chwilę dla was Feel My Love.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.

0: 22 minuty po 6, a my oglądamy dla was kolorową prasę. Nagłówki krzyczą.
1: Krzyczą, dzieje się całkiem sporo. Już oczywiście rozpisuje się prasa po tańcu z gwiazdami. Na przykład podobno mandaryna dała czadu, ale są też komentarze a propos Julii Wieniawy. Na przykład Beata Tyszkiewicz, 88 lat w nawiasie, informacja podana pięknie. O nowej jurorce tańca z gwiazdami mówi, że ważne, że Julia jest młoda. Jako taką największą zaletę tutaj przedstawię.
0: No proszę, nieźle. Dobra, Madonna zdeklasowała konkurencję na MTV VMA 2026. Chodzi oczywiście o teledyski. Okay. Tegoroczne MTV należy stanowczo do Madonny i Taylor Swift. Uważaj, że Madonna zgarnęła 7 statuetek.
1: Ile to już dekad? Właśnie powiem ci, że Madonna tymi teledyskami szokuje. Na przykład kiedyś to nawet duże kontrowersje się pojawiały czasem.
0: Tak, no 7 statuetek dla Madonny, a jeżeli chodzi o Taylor Swift, to ona zgarnęła nagrodę za teledysk roku.
1: Czyli doświadczenie górą, można tak powiedzieć również w przypadku pani Ireny Santor. Ona troszeczkę starsza od Madonny jednak. Tutaj w nawiasie też informacja, 91 lat w tym wypadku. No i pani Irena Santor wyznaje, że nigdy nie zależało jej na pieniądzach. Jak mówi, wystarczy mi dobra kawa.
0: No, tu się z panią zgadzamy bardzo mocno. Shawn Mendes wpadł do Mediolanu na Fashion Week. Okazuje się, że to była randka, uważaj, bo to ty wiesz, to jest jak telenowela, z ex-dziewczyną Neymara.
1: O, to ciężko się połapać.
0: No tak, ale to jak będziemy...
1: Nie znam ex-dziewczyny Neymara, więc...
0: A żałuj. Pani Bruza Marquezin. Zakochani wybrali się na Fashion Week w Mediolanie. Tam zostali oczywiście uwiecznieni podczas randki. Ku uciesze paparazzi usiedli grzecznie i można ich było fotografować. No to tyle, jeżeli chodzi o nasze ploteczki poranne.
1: Tak jest. Zostańcie z nami, bo jeszcze nieco poważniejsze tematy, takie na przykład związane z tym, co dzisiaj zaczyna się dziać na kaliskich drogach, już niebawem.
2: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.
3: Od radia. Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12.30.
5: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
3: Słowo.
4: Słowo.
5: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: 6.30, dzień dobry, stajemy i ruszamy w drogę, zaraz sprawdzimy, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. Najważniejsze utrudnienia w Kaliszu: rozpoczęła się przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała, to znaczy ona już troszkę trwa, ale teraz zacznie być bardziej problematyczna. Dobrzecka jest zamknięta od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Objazdy prowadzą przez Tanczukowskiego, Korczak i Biskupicką. Remontowana też ulica Skalmierzycka od Polnej do Nowego Światu wraz z odcinkiem Handlowej do ulicy Ostrowskiej. Obowiązuje jeden kierunek od Nowego Światu do Handlowej. Po Watówku wciąż intensywne prace na krajówce numer 12 do Kalisza. Całodobowe wahadło od skrzyżowania Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do Kalisza. Korki tworzą się już w centrum, a Watówka objazdy standardowo Szałę, Borów, Tłokinie i Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowane są ulica Wrocławska i Lyduchowskiego, a na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna obowiązuje ruch wahadłowy. W Pleszewie cały czas zmiana organizacji ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Trwa też przebudowa Kazimierza Wielkiego. Roboty na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a Dębem. Utrudnienia też na S11, czyli na obwodnicy Kępna oraz zamknięta droga Janków pierwszy Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy prowadzą przez Popówek do Jutrów i Piotrów albo przez Kalisz.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: To naprawdę gwałtowny wzrost popularności quadów w Polsce. Zarejestrowano ich w minionym roku 21 847 nowych takich maszyn. No i to jest szalony wręcz wzrost, bo o 55% więcej niż rok wcześniej. No i co ciekawe, też te quady bardzo, bardzo często, niemal w połowie, rejestrowane są jako traktory rolnicze. Taka homologacja jest atrakcyjniejsza, przede wszystkim w przypadku maszyn rolniczych. Może to służyć do przewożenia narzędzi, kontroli upraw, obsługi gospodarstwa, pracy w sadzie, na budowie albo na dużym terenie zakładu. Napęd na cztery koła i niewielkie rozmiary pozwalają mu dojechać tam, gdzie zwykły samochód dostawczy mógłby szybko utknąć.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Za 26 minut siódma.

0: urodzeni.
1: 28 września, niektórzy czekali na ten dzień mocno. To są osoby, znaczy to są teraz takie informacje specjalnie dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
2: 28 września właśnie, bo jak się okazuje, jak gwiazdy wróżą, to są osoby, które są niesamowicie wszechstronnie uzdolnione i mają w życiu wielkie szczęście.
1: Fajnie. Obdarzeni są talentem artystycznym i intuicją, która ostrzega ich przed niebezpieczeństwami.
2: Ich wadą jest jednak brak wytrwałości i zmienność uczuć.
1: Są impulsywni, nerwowi, powinni dbać o właściwą dietę i odpoczynek.
2: Mają wielkie powodzenie w miłości, a wedle tradycji mogą liczyć na bogate i szczęśliwe małżeństwo.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych 28 września to 9.
2: Kamień szlachetny to diament.
1: A sprzyjający znak zodiaku?
0: Strzelec.
1: 28 września, dawno, dawno temu, w 551 roku przed naszą erą, ale to taka data tradycyjna, urodził się chiński filozof i myśliciel, twórca systemu filozoficzno-religijnego, nazwanego konfucjanizmem, czyli Konfucjusz.
2: Ed Sullivan z kolei urodził się w 1901 roku. To amerykański dziennikarz, pionier telewizji, wieloletni gospodarz programu The Ed Sullivan Show.
1: Marcello Mastroianni, włoski aktor, legenda kina europejskiego, znany z głównych ról w filmach Federico Felliniego, takich jak Słodkie życie czy 8,5.
2: Uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet lat 50. 60. Brigitte Bardot, francuska aktorka, modelka, piosenkarka, ikona popkultury, później działaczka na rzecz zwierząt.
1: Benny King, amerykański piosenkarz soulowy R&B, wykonawca klasycznego utworu Stand By Me, rocznik 38.
2: Teraz ten, który zawrotną prędkość osiągał na torach już jakiś czas temu jednak, Mika Häkkinen, fiński kierowca wyścigowy, dwukrotny mistrz świata Formuły 1.
1: Jeszcze Naomi Watts, brytyjska, australijska aktorka, dwukrotnie nominowana do Oscara, znana z takich filmów jak na przykład Mulholland Drive czy King Kong.
2: I na koniec jeszcze Hilary Duff, rok 1987, amerykańska aktorka, piosenkarka i także gwiazda serialu Lizzie McGuire.
1: To cóż, dla Was mamy teraz specjalną piosenkę na urodziny z najlepszymi życzeniami, będzie śpiewać dla Was Roxy. Jesień trwa. Pop.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601-42-42-42.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Wydarzenie roku, jeżeli chodzi o film, na pewno.
7: Dzisiaj w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji Lalki Borysława Prusa.
6: Tak, i o tym między innymi w wiadomościach o godzinie 7:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Poranek, jak to ładnie mówią synoptycy, rześki, 7 stopni w tej chwili na termometrach, odczuwalna 6, no i na razie piękne niebo. I to niebo się utrzyma przez cały dzień, z tego co mówią synoptycy, właśnie takie niebo bezchmurne, ewentualnie z jakimś małym zachmurzeniem nas dzisiaj czeka. Maksymalnie dziś zobaczymy w regionie do 23 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Będzie wyborcza dogrywka w Krakowie. Są wyniki pierwszej tury. Kolejne wypadki na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Wieczorem premiera ekranizacji lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Za 2 tygodnie mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, a popieraną przez KO i PSL Moniką Piątkowską. Według oficjalnych wyników na Gibałę zagłosowało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała studził entuzjazm swoich zwolenników i przypominał, że walka trwa.
5: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
4: Ciężką pracę zapowiada także Monika Piątkowska.
6: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
4: Oboje zapowiedzieli spotkania i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. Oboje będą też dzisiaj rano przy Rondzie Mogilskim. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a także Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują do tego około 132 tysięcy podpisów. Według lidera stołecznej operacji referendalnej w miniony poniedziałek mieli ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. Seria wypadków na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem osobówka zderzyła się z pociągiem. Zginął 30-letni mężczyzna, a jadąca z nim kobieta została poważnie ranna. Z kolei w Sobolewie koło Białegostoku samochód wjechał pod przejeżdżający szynobus. Kierowca i pasażer auta trafili do szpitala. Żadnemu z 5 pasażerów szynobusu nic się nie stało. Ihor M. wciąż nie został przesłuchany przez prokuraturę i na razie nic się w tej sprawie nie zmieni. Śledczy chcą postawić mu bardzo poważne zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne, dlatego też zasądzony 3-miesięczny areszt spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
7: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
4: Ale to, jak mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, też będzie badane przez biegłych. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu, ale też nielegalne przekroczenie granicy. I na koniec jeszcze oczekiwane filmowe wydarzenie roku. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się premiera ekranizacji lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. W postać Ignacego Rzeckiego wcielił się Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan. Po obejrzeniu pierwszych scen filmu pomyślałem, że uczestniczę w kinie, o którym zawsze marzyłem, mówił aktor.
8: Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że postaci, które tam są, noszą emocje bardzo nam bliskie, prawdziwe. To jest wartość tej powieści i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że jak jest taka okazja, to dlaczego nie? I jestem zadowolony z tej decyzji.
4: Lalka w kinach już od środy.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie Europy wrócili do kraju. Polski siatkarzy na lotnisku w Warszawie przywitały tłumy kibiców. Nasi zawodnicy do kraju wrócili kilkanaście godzin po wygranym w finale z Francją. Zmęczeni, ale szczęśliwi, mówi trener Nikola Grbicz.
10: Zrobiliśmy fajną robotę. Jestem zadowolony, okej. Twarz może być nie jest nie pokazuję, ale jestem zmęczony, ale jestem zadowolony oczywiście. Zadowolony, bo jesteśmy 5 miesięcy razem. Mamy teraz wizę za Los Angeles.
9: Pod wodzą trenera Grbicza Polacy przywieźli z dużej imprezy już 10. medal, mówi jeden z liderów naszej kadry, Tomasz Fornal.
11: Wierzymy w to, co trener nam przedstawia, jaką ma wizję od jego pierwszego roku, bo ja mam przyjemność być z nim od tak naprawdę pierwszego dnia, jak przejął reprezentację Polski. Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
9: Złoty medal Mistrzostw Europy zapewnił Polakom start na igrzyskach w Los Angeles bez konieczności gry w kwalifikacjach. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy siatkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. A wczoraj do niespodzianki doszło w Augsburgu. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. W drugim meczu w tej grupie Holandia pokonała na wyjeździe Serbię 2-1. W innej grupie w dywizji A Norwegia przegrała z Portugalią 1-2, a Dania pokonała Walię 2-0. Niespodzianka na kolarskich mistrzostwach świata w Montrealu. Złoto w wyścigu męskiej elity wywalczył Brandon McNulty. Amerykanin zaatakował 32 km przed metą i samotnie dojechał do niej, pokonując o 13 sekund finiszujących na czele małej grupki pościgowej Australijczyka Michaela Matthewsa oraz Holendra Mathieu van der Poela. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy w historii wywalczyli Super Puchar Polski. W finale turnieju w Sosnowcu pokonali Zastal Zielona Góra 110-96.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Ależ my dzisiaj będziemy świetnie zorganizowani.
12: Będziemy dzisiaj zajmować się obowiązkami. Księżyc w znaku barana sprawi, że no, nie będziemy mieć z tym najmniejszych problemów.
2: Tak, a jeżeli chodzi o późniejszy moment, to dokładnie o 16.41 księżyc wkroczy do znaku byka, zachęci do spacerów.
12: Dzisiaj w tych znakach zodiaku.
2: Do gotowania, czy dbania o wygodę. I tego wam mocno życzymy, a szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Rano.

0: witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama. Ogłoszenie.
5: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
4: Ogłoszenie.

0: Media Centrum.
1: Baranie, świetny dzień, żeby zrobić porządki albo zakupy, aby przez resztę tygodnia cieszyć się świętym spokojem. Wieczorem zajmij się zdrowiem, zrób coś dobrego dla swojej kondycji, stosuj nowe maseczki czy odżywki, a szybko zobaczysz wspaniały efekt. A w miłości masz dzisiaj naprawdę powodzenie, ale lepiej, żebyś trzymał swoje sprawy w tajemnicy.
2: Byk! To jest znak zodiaku, który dzisiaj w pracy po godzinach na pewno nie zostanie, bo spotka się z przyjaciółmi, no i ogólnie różne imprezy i inne ważne wydarzenia okazą się dużo ciekawsze, dużo ważniejsze niż praca. Intuicja cię nie zawiedzie, bo ryzykowne pomysły szefa czy innej ambitnej osoby nie będą dzisiaj wiele warte. Zamiast zaczynać coś na siłę, dokończ stare sprawy.
1: Jeżeli chodzi o bliźnięta, to chętnie spotkasz się z kimś ciekawym, poszukasz nowych tematów do rozmowy. Jeżeli chodzi o dzień, to okaże się naprawdę bardzo udany. Możesz śmiało zaczynać nowe sprawy, bo sprzyja ci powodzenie. Po południu pomyśl jednak o miłości, bo w tej dziedzinie życia masz dzisiaj duże powodzenie. Ktoś nieśmiały będzie wysyłać ci sygnały, postaraj się ich nie przegapić.
2: Raku, inni będą się spieszyć, a ty będziesz w nieco refleksyjnym nastroju. Potrzebujesz dzisiaj nieco więcej spokoju, żeby uporządkować różne swoje sprawy. Dodatkowo po południu warto zająć się czymś przyjemnym, obejrzeć coś pięknego, a księżyc w sekstylu sprawi, że sztuka najlepiej poprawi ci humor.
1: Lew ma dzisiaj bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, wręcz szczęście. Myśl o pieniądzach i awansie, ale nie daj się wplątać w żadne intrygi. Trzymaj się swoich zasad i ideałów, a dzień sprawi, że dobrze na tym wyjdziesz. Wieczorem pomyśl też o przyjemnościach, dobrym jedzeniu i wygodzie.
2: A panna postanowi dzisiaj unikać nieprzyjemnych ludzi i ponurych miejsc. I bardzo słusznie. Obserwuj zachowania ludzi, wyciągaj wnioski, a sam niczym dzisiaj nie będziesz zaskoczony i z niczym się dzisiaj nie spiesz.
1: A waga powinna być czujna, bo księżyc w opozycji do twojego znaku sprzyja nieoczekiwanym wydarzeniom. Nie martw się, wszystko skończy się dobrze. Przy okazji możesz nawet ubić korzystny interes. Nie przejmuj się też ty za bardzo postępowaniem innych ludzi, bo możesz niepotrzebnie do kogoś się zrazić. A wieczór sprzyja rozwojowi, nauce i odkrywaniu tajemnic.
2: A skorpionowi zacznie dzisiaj wydawać się, że wszyscy myślą tylko o sobie i nie chcą dzielić się z innymi. Znieś to ze spokojem i zrób to, co zależy od ciebie. Niech inni sami o siebie zadbają, a może zaczną cię bardziej doceniać.
1: Dobra rada dla strzelca. Dzisiaj lepiej zajmij się swoimi sprawami, a różne problemy nie będą cię dotyczyć. Uda ci się uporządkować swoje sprawy, szybko zakończysz różne zaległe rzeczy. Mars w Trygonie bardzo sprzyja trosce o dom i rodzinę, jednak po południu twoje ambitne plany mogą się nagle zmienić. Ogarnie cię bardziej rozrywkowy nastrój, a aura zacznie sprzyjać randkom i zabawie.
2: Koziorożec od rana będzie chciał mieć wszystko pod kontrolą. Mimo tego sprawy mogą się skomplikować, bo nie da się wszystkich upilnować. Wyjaśnij szybko, co się dzieje, zamiast tracić czas i gubić się w domysłach.
1: A wodnik przez cały dzień zachowa dziś opanowanie i optymizm. Możesz kogoś pocieszyć lub rozsądnie doradzić w pewnej trudnej sprawie. Finanse i organizacja pracy to dzisiaj twoja specjalność.
2: Ryby. Teraz na koniec i to jest informacja i wskazówka, by dzisiaj się nie spieszyć, bo wszystko uda spokojnie się zrobić. Czyjeś dobre rady mogą okazać się mało skuteczne, lepiej działaj samodzielnie, a łatwo odnajdziesz to, co umknęło innym osobom i zapobiegniesz późniejszym kłopotom.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Dziewiętnaście minut po siódmej.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
6: Dwadzieścia cztery minuty po siódmej, a my teraz będziemy głaskać koty. Co wy na to? Agnieszka Walczak jest chętna.
7: Dzień dobry. Ja już swoje wygłaskałam rano przed przyjściem do pracy. Ale zawsze chętnie, oczywiście.
8: Będą tematy kocie, czy inne?
6: Będą,
7: ale to już chyba kolejny raz się zdarzy, że będziemy mówić o kota, bo niedawno zapowiadaliśmy wystawę w Pleszewie, a teraz powiemy o terapeucie Januszu.
6: Tak.
8: To tak się nazywa kot?
7: Tak.
8: O, proszę.
6: Tak, felinoterapia.
8: Terapeuta Janusz. Do terapii kotami będziemy wracać niebawem, tak?
7: Powiemy, w którym ośrodku w Kaliszu został zatrudniony i jak będzie wyglądała ta terapia.
6: Szczegóły o godzinie 7.30.
9: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Na zegarze 7:30, a w studiu Radia Centrum jest już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przedstawimy Janusza, mruczącego terapeutę ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 w Kaliszu. Powiemy o zamknięciu fragmentu ulicy Dobrzeckiej oraz o wygranej Kielc w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Felinoterapia dla wielu może brzmieć zagadkowo, ale kiedy dodamy, że to kuracja przez głaskanie miękkiego futra, przytulanie do niego i słuchanie kojącego mruczenia, z pewnością nie będzie już wątpliwości, że to leczenie, w której głównym terapeutą jest kot. Taki w tym roku szkolnym zacznie pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Janusz to uroczy, rudy, 3-miesięczny kociak, który miał zostać umieszczony w schronisku, ale ogłoszenie o nim zobaczyła szkolna pedagogiczna i miłośniczka kotów, która uznała, że zwierzę idealnie będzie pasować do wykwalifikowanej kadry ośrodka.
3: A ponieważ mamy wykwalifikowaną panią nauczycielkę, felinoterapeutkę, to razem w zespole podjęliśmy decyzję i czy by ten kotek nie mógł do nas tutaj trafić. Obecnie przebywa u jednej z naszych nauczycielek, przechodzi proces socjalizacji i będzie ten kot u nas tutaj na zajęciach razem z naszą felinoterapeutką. Tak chyba mogę powiedzieć, że pracował na rzecz naszych uczniów.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Oczywiście Janusz jest pod stałą opieką weterynarza, przeszedł wszystkie badania i szczepienia, ma też swoją książeczkę zdrowia, a kiedy będzie gotowy, regularnie zacznie brać udział w zajęciach i prowadzić swoją mruczącą terapię.
3: Forma tych zajęć to będzie bardzo indywidualne, ponieważ nie każdy z naszych uczniów będzie miał życzenie, żeby z takich zajęć korzystać, a może być też na przykład przeciwwskazanie, na przykład alergię, to też będziemy uwzględniać. Ponieważ żyjemy w świecie takim bardzo szybkim, to myślę, że takie zwierzę pomoże nam się wyciszyć w odpowiedni sposób, zaspokoić te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, na pewno może też otworzyć się na innych, na relacje ze zwierzętami, być może poprawią nastrój czy humor naszym wychowankom.
2: Dodała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 imienia Janusza Korczaka w Kaliszu uczy się ponad setka uczniów, z którymi zajęcia prowadzi ponad 70 nauczycieli i pedagogów wykwalifikowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Placówka prowadzi branżową szkołę zawodową oraz szkołę przysposabiającą do zawodu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne utrudnienia drogowe w Kaliszu. Zaczął się kolejny etap robót w ramach zadania rozbudowa odcinka ulicy Dobrzeckiej i ulicy Świętego Michała. Roboty prowadzone będą w ulicy Dobrzeckiej na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Ze względu na zakres prac konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego tego odcinka ulicy Dobrzeckiej. Dopuszczony będzie wyłącznie dojazd do przyległych nieruchomości od strony ulicy Szapocznikow. Jak zapewnia kaliski zarząd dróg miejskich, utrzymany zostanie jednostronny ruch pieszych. Nawet przez moment nie pachniało w Ostrowie niespodzianką. Mowa o pojedynku czwartej serii Lotto Superligi pomiędzy Rebut KPR Ostrowią a Industrią Kielce. Mistrz Polski wygrał w niedzielę w Ostrowie 42-29, prowadząc do przerwy 21-14.
4: Trener Gimnas Musen rozpoczął mecz z Industrią w nieco eksperymentalnym zestawieniu, które kompletnie nie wypaliło. Mnożyły się proste błędy, straty i niedokładności, które napędzały tylko kontry przyjezdnych. W 9 minucie było 6-1 dla mistrza Polski. Po przerwie na żądanie duńskiego szkoleniowca na boisku pojawił się m.in. Patryk Marciniak, który ożywił grę Ostrowian. 3 bramki z rzędu sprawiły, że zrobiło się na moment na styku. Później ekipa trenera Krzysztofa Lijewskiego odskoczyła znów na większy dystans. Do przerwy prowadziła 21-14. W drugiej połowie przewaga była jeszcze wyższa. Skończyło się różnicą 13 bramek, 42-29. Kolejny dobry mecz zagrał wspomniany Marciniak, autor 7 bramek. Żeli Ribeiro dorzucił 6 trafień, a Iwan Burzak 5. Rebut KPR Ostrowia pierwszy miesiąc Lotto Superligi kończy z 3 punktami i 3 porażkami w 4 meczach. Terminarz był trudny, punkty trzeba zacząć kolekcjonować w październiku w pojedynkach z rywalami w zasięgu Ostrowian. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom, zanim ruszycie w trasę. Szybki rzut oka na sytuację na naszych drogach. Remontów jest sporo, więc miejscami trzeba będzie zwolnić, a czasem może łatwiej będzie wybrać inną drogę. Zaczynamy od Kalisza, tutaj kierowcy muszą liczyć się z większymi zmianami. Przebudowywana jest ulica Dobrzecka i Świętego Michała. Odcinek Dobrzeckiej od ronda Dobrzec do ulicy Szapoczników został wyłączony z ruchu. Objazdy prowadzą m.in. przez ulicę Stanczukowskiego, Korczak i Biskupicką. Z kolei na Skalmierzyckiej od Polnej do Nowego Światu oraz na części ulicy Handlowej obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. No, Patówek i krajówka numer 12, to jest straszne miejsce ostatnio. No i tutaj warto doliczyć kilka minut do podróży. Między Zunami a Kaliszem obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy, a spowolnienia zaczynają się już w centrum Opatówka. Alternatywą są trasy przez Szałę albo Borów, Tłokinie i Nędzerzew. Teraz przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Remontowana jest ulica Wrocławska, przebudowywana ulica Leduchowskiego, a na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna kierowcy napotkają ruch wahadłowy. W Pleszewie zmiany na kierowców czekają na ulicy Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Tam trwa budowa zespołu placówek specjalnych. No i prace prowadzone również na Kazimierza Wielkiego. I jeszcze kilka ważnych punktów w regionie. Na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a Dębem ruchem czasowo kierują pracownicy. Z kolei na S11 na obwodnicy Kępna obowiązuje wahadło i ograniczenie do 40. Natomiast zamknięty jest też odcinek drogi Janków Pierwszy Grodzisk. W tym most na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy wyznaczone przez Popówek do Jutrów i Piotrów, a dla ciężarówek przez Kalisz.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Apteczka póki co w samochodach obowiązkiem nie jest, chociaż rzeczywiście warto taką apteczkę posiadać. Obowiązkiem stanie się niebawem w przyszłym roku, ale tylko w nowo zarejestrowanych samochodach. Chodzi o te pojazdy, które zarejestrowane będą od 1 kwietnia 2027 roku. 1 kwietnia, ale absolutnie nie jest to żadne prima aprilis. Wtedy ta apteczka będzie już obowiązkowym wyposażeniem w tych nowych samochodach, a nieważne, czy jeździcie nowym, starym samochodem, nowo zarejestrowanym, czy też nie, warto taką apteczkę posiadać. Co ciekawe, przepisy nie będą określać zawartości tej apteczki.
0: A to może dać całkiem ciekawe informacje dla wielu
8: jest,
0: osób.
8: Jest, jest.
0: Będzie dowolność.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 20 minut 8.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Muzyka i głos.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Słowo.
6: Słowo.
5: W Radiu Centrum.
4: Poniedziałek, 12:30.
7: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
5: Słowo.
6: Słowo.
7: Hashtag warto posłuchać.
4: Od radia. Dla Ciebie.
3: Ogłoszenie.
8: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
3: Ogłoszenie.
9: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Ta maszyna leciała z Barcelony do Bostonu.
2: Ale też dobre wiadomości z nadpolskiego morza, bo sezon nad Bałtykiem okazuje się być coraz dłuższy. Turyści mimo końca wakacji z nadpolskiego morza nie znikają.
1: Szczegóły w wiadomościach o godzinie 8.
3: Reklama.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum. Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
5: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Muzyka, która przetrwała 400 lecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
9: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
10: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
11: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
3: Reklama.
12: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodę kształtuje klin silnego i stabilnego wieżu Arno z Nadros i z południowego zachodu do Europy płynie ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. A u nas dzisiaj naprawdę przyjemnie, nawet 23 stopnie w regionie w ciągu dnia. Do tego mało zachmurzenie albo ewentualnie bezchmurne niebo. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kandydaci w wyborach prezydenta Krakowa walczą o głosy przed drugą turą. Awaryjne lądowanie samolotu w Porto, kilkunastu pasażerów w szpitalu. Sezon nad Bałtykiem coraz dłuższy. Turyści nie znikają wraz z końcem wakacji. Miriam Lipińska. W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Pierwszą wygrał wczoraj Łukasz Gibała, na którego głosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce z blisko 30% głosów zajęła popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Oboje pojawili się dziś rano na Rondzie Mogilskim, oboje z obważankami dla mieszkańców i oboje w tym samym celu. Przekonać wyborców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura 11 października. Za granicę 15 osób, w tym dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie. O ataku poinformował dziś rano burmistrz tego ukraińskiego miasta Ihor Terechow. Charków jest obecnie jednym z najbardziej atakowanych miejsc w Ukrainie, mówi Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
5: Bomby lotnicze przede wszystkim to są manewrujące, szybujące bomby, które używa Federacja Rosyjska, trafiają w Charków z ogromną regularnością. To jest jeden z najniebezpieczniejszych środków napadu powietrznego, a to z tego powodu, że dociera szybko, nie ma możliwości tak naprawdę prześledzenia i skutecznego przeciwdziałania temu środkowi rażenia powietrznego.
4: Charków to drugie pod względem wielkości miasto Ukrainy, położone na północnym wschodzie tego kraju, blisko granicy z Rosją. Awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Maszyna leciała z Barcelony do Bostonu. Na pokładzie pojawił się dym, jak wstępnie ustalono, w wyniku problemu technicznego. 14 pasażerów, którzy zatruli się dymem, trafiło do szpitala, a dym pojawił się, gdy samolot znajdował się nad Atlantykiem. Wracamy do kraju. Dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w polskich miastach. Problem dotyczy m.in. Warszawy. W zeszłym tygodniu mazowiecki sejmik zdecydował, że przez 2 lata nie będzie limitu odstrzału dzików. Eksperci podkreślają jednak, że sam odstrzał czy odławianie tych zwierząt problemu nie rozwiąże. Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim ograniczenie dostępu do pożywienia. A otworzyliśmy w miastach stołówki, mówi dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: To są i śmietniki, do których rzeczywiście bardzo łatwo dobierają się dziki, to bez problemu. No jest to silne zwierzę, ale także no taki pokarm, który po prostu gdzieś wyrzucamy, nie wiem, karmiąc ptaki.
4: Jak przekonuje ekspert, samo zmniejszenie liczby dzików niewiele da, jeśli miasta nadal będą dla nich łatwym źródłem pokarmu. Mimo końca wakacji, sezon nad morzem ciągle trwa. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad Bałtykiem. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
7: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
4: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,37 zł, dolar amerykański po 3,84 zł, frank szwajcarski po 4,62 zł i funt brytyjski 5,08 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
2: 4 minuty po godzinie 8, a teraz taki fajny moment, taki szczególny dla tych, którzy dzisiaj świętują.
8: No właśnie, im poniedziałek nie straszny, bo mają powody do radości, do świętowania. Jan, Lena, Marek, Tymon między innymi w tym gronie.
2: Prezenty będą też dla Wacława, Wacławy i Wawrzyńca.
8: Pozdrawiamy
2: was gorąco. Wszystkiego najlepszego. Prezent musi być. Billie Jean, Michael Jackson, specjalnie dla was.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: Reklama.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, w którym to kawałku tak ładnie śpiewał o takim bardzo dobrym wypieku. Nazywa się to jabłkowe ciasto.
1: Jak Rojek śpiewa o poranku o jabłkowym cieście, no to coś musi być na rzeczy, słuchajcie, chyba.
0: On dobrze wie, że dzisiaj jest takie fajne święto, które nazywa się Światowy Dzień Jabłka.
1: Polska z jabłek słynie. Jabłka dla Polaków i dla całego naszego kraju to jest jedna wielka duma. Jesteśmy gigantycznym producentem jabłek, a teraz nawet Szwecja i Finlandia, czytam w internecie świeże artykuły, że chcą polskich jabłek i takie jabłka grójeckie. Mają być polską wizytówką w Skandynawii właśnie.
0: No trzeba przyznać, że oni tam z jabłkami mają trochę tak na bakier, bo tam
1: takich
0: rzadko co rośnie,
1: to nie ma nigdzie,
0: to już w ogóle nigdzie nie ma. W związku z tym nasze jabłko jest znane rzeczywiście na całym świecie, nawet gdzieś w takich egzotycznych krajach możecie sobie zjeść coś dobrego z Polski, ale to nie tak smakuje już jak z naszego sadu prosto.
1: Dokładnie, ja wiem, że wśród was na pewno jest wielu smakoszy, specjalistów, fanów jabłek, znacie dziesiątki odmian tych jabłek, pewnie macie jakieś ulubione i z pewnością wiecie, co z tymi jabłkami można zrobić dobrego.
0: No, mi się od razu oczywiście nasuwa ta rojkowa szarlotka.
1: Czyli to twój typ byłby.
0: Ale powiem ci, jakaś kaczka z jabłkami?
1: Też jest okej, okay, a chociaż ja mam jakąś taką dziwną, nieodpartą ochotę dzisiaj na racuchę z jabłkami. To jest coś ciekawe.
0: No i powiem tak, ja się chętnie do ciebie, jak już zrobisz te racuchy, wybiorę.
1: Słuchajcie, dajcie znać, jakie smaki wam chodzą dzisiaj po głowie, albo w ogóle, co tam na temat jabłek macie do powiedzenia, do przekazania na facebookowym profilu Radia Centrum pod dzisiejszą rolką. Możecie napisać kilka słów.
2: Radio Centrum. Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No, a w Krotoszynie się cieszą, bo tam już drogi zmodernizowane.
1: Dobre wiadomości już o godzinie 8:30.

0: 8.30, pora na wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na zmodernizowane drogi w Krotoszynie. Powiemy o aktywnych seniorach z Liskowa oraz dwóch punktach przywiezionych przez kaliskich szczypiornistów z Legionowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zmodernizowano odcinki dwóch dróg powiatowych w powiecie krotoszyńskim i Krotoszynie. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy miasta, gminy i gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego.
3: Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za modernizację dróg odpowiadał powiat krotoszyński. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku Rozdrażewa oraz modernizację nawierzchni i chodnika na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie. Po stronie miasta i gminy Krotoszyn znalazło się wsparcie finansowe dla spółki PGKiM w Krotoszynie związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Langiewicza, Rawickiej i Zacisze. W ramach tego zadania miasto wsparło również pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni. Takie rozwiązanie pozwoliło na skoordynowanie prac drogowych i infrastrukturalnych. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy samorządów miejskiego i powiatowego, której założenia określono w liście intencyjnym podpisanym 20 marca 2026 roku. Dokument obejmował trzy zadania drogowe. Dwa z nich zostały już zrealizowane. Natomiast trzecim jest modernizacja ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Magazynową do przejazdu kolejowego. Zadanie to będzie realizowane jako kolejny element zaplanowanej współpracy. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Nauka, ruch, kultura i integracja to główne elementy projektu, który ruszy w gminie Lisków. Samorząd otrzymał na jego realizację blisko 188 tysięcy złotych dofinansowania. Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w wieku 50 lat i więcej. W programie Aktywni Plus w gminie Lisków weźmie udział 50 osób, w tym 40 kobiet, 10 mężczyzn. Uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się m.in. tematy związane ze zdrowym stylem życia, kulturą fizyczną, muzyką, plastyką i historią. Nie zabraknie również zajęć tanecznych oraz spotkań rozwijających aktywność społeczną i intelektualną. Organizatorzy zaplanowali także wyjazdy do instytucji kultury oraz działania integrujące mieszkańców różnych pokoleń. Jednym z celów będzie lepsze poznanie obszaru LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz wzmacnianie więzi społecznych. Projekt rozpocznie się 1 października i potrwa rok, a jego całkowita wartość to ponad 200 tysięcy złotych. Szczypiorniści Netland MKS Kalisz pokazali w Legionowie, że mecz trwa do ostatniej sekundy. Zespół z Kalisza przegrywał już 6 bramkami, ale doprowadził do remisu i ostatecznie wygrał rzuty karne. KPR rozpoczął spotkanie od mocnego uderzenia i w pierwszej połowie prowadził 8-6. Kaliszanie nie pozwolili jednak gospodarzom utrzymać przewagi. Jeszcze przed przerwą odwrócili wynik na 10-9. Po zmianie stron zespół z Legionowa ponownie zbudował dużą przewagę, prowadząc w pewnym momencie 19-13. Wtedy Netland MKS Kalisz rozpoczął pościg, a w ostatniej minucie Dawid Fedeńczak zdobył bramkę na 23-23, więc o zwycięstwie zdecydowały karne. W tych lepsi byli Kaliszanie, wygrywając 4-3.
4: Prowadził KPR na początku, my dogoniliśmy na koniec pierwszej połowy. Znowu KPR już wyszedł na takie kilkubramkowe prowadzenie w drugiej połowie, ale chyba no charakterem pociągnęliśmy tą końcówkę i pokazaliśmy, że w sporcie naprawdę trzeba do ostatniej sekundy grać, bo dlatego właśnie sport jest piękny. Zawsze tutaj będę wracał jak do drugiego domu, no i jeśli chodzi o sam powrót, to zawsze będą mi towarzyszyły przyjemne same emocje.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior, rozgrywający Netland MKS Kalisz po spotkaniu w Legionowie, w którym spędził kilka lat przed przyjściem do Kalisza. Netland MKS Kalisz, wygrywając w Legionowie mecz czwartej serii Lotto Superligi Mężczyzn, zdobył 2 pierwsze punkty w sezonie. Kolejny mecz MKS zagra u siebie w tę niedzielę 4 października o 18:00. Podejmie zespół z Mielca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje. informacje dla kierowców.
0: Poranek na drogach południowej Wielkopolski. Piękny, jeżeli chodzi o pogodę, to wszystko gra, ale zanim ruszycie w trasę, sprawdźmy, gdzie dziś możecie stracić kilka dodatkowych minut. Remontów nam nie brakuje, więc lepiej wiedzieć, co nas czeka. Najpierw Kalisz. Trwa przebudowa ulicy Dobrzyckiej Świętego Michała. Dobrzycka na odcinku od ronda Dobrzyc do ulicy Szapocznikow jest zamknięta dla ruchu, a objazdy prowadzą przez Stanczukowskiego, Korczak i Biskupicką. Remontowana jest też Skalmierzycka od Polnej do Nowego Światu oraz część ulicy Handlowej. Uwaga również na Opatówek i na krajówkę numer 12 w stronę Kalisza trwa remont, a od skrzyżowania Kościelnej i Jana Pawła II w Dunach do Kalisza obowiązuje całodobowe wahadło, a korki mogą zaczynać już w centrum Opatówka. Są też objazdy przez Szałę, Borów, Tłokinie albo Nędzeszew. W Ostrowie Wielkopolskim kierowcy spotkają utrudnienia na Wrocławskiej i na ulicy Leduchowskiego. Z kolei na krajówce numer 36 za Ostrowem w stronę Krotoszyna obowiązuje ruch wahadłowy. Teraz Pleszew. Tutaj zmiany w organizacji ruchu cały czas obowiązują na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Remontowana jest również Kazimierza Wielkiego. Jeszcze droga wojewódzka 470. Między Skarszewem a Dębem ruchem kierują pracownicy. Na S11, czyli na obwodnicy Kępna, mamy wahadło i ograniczenie do 40 km na godzinę. Zamknięta jest również droga Janków Pierwszy Grodzisk z nieprzejezdnym mostem na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy prowadzą przez Popówek do Jutrów i Piotrów, a dla ciężarówek przez Kalisz.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Kierowcy bardzo często zresztą mają dość słuszne wątpliwości, czy ta niewielka gaśnica, którą mamy obowiązek wożenia w samochodzie, jest w ogóle w stanie ugasić płonący samochód. No, bardzo często po prostu nie, ale jest ona przydatna. Gaśnica bowiem nie musi ugasić całego samochodu. Jej zadaniem ma być przede wszystkim ograniczenie pożaru i zyskanie czasu. Jeżeli ogień pojawia się w komorze silnika i jest jeszcze niewielki, no to szybka reakcja może zapobiec jego rozprzestrzenieniu. Właśnie dlatego warto wiedzieć wcześniej, gdzie ta gaśnica się znajduje i jak tej gaśnicy używać. No i pamiętajcie, że gasimy tylko wtedy, gdy ogień jest jeszcze niewielki i sytuacja nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla człowieka.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 9.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Muzyka i głos AI.

0: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Kalendarz muzyczny.
5: Będzie hicior. Już za chwilkę. W 1960 roku 28 września urodziła się Jennifer Rush.
6: I dzisiaj z jej repertuaru sięgniemy po jeden z jej największych przebojów, The Power of Love.
5: W 1985 roku ten kawałek przez 5 tygodni przewodził najpopularniejszym singlom w Wielkiej Brytanii. No to co? Gramy.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Będzie można zobaczyć, jak podróżują bociany do Afryki.
2: Do tego tematu wrócimy już niebawem o 9:00. Będziemy mówić także niestety o cenach paliw, a to po cichu.
3: Reklama.
4: Uwaga, okazja. Złote i srebrne łańcuszki. Wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda dzisiaj piękna, kształtuje ją klimat silnego i stabilnego wyżu Arno z nad Rosji i płynie do nas cały czas ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego i stąd te przyjemne wartości na termometrach. Dziś maksymalnie w regionie do 23 stopni, dlatego piękne, bezchmurne niebo, no ewentualnie jakieś małe zachmurzenie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pracowity poranek kandydatów na prezydenta Krakowa. Ropa na rynkach coraz droższa, to znów podbije ceny na stacjach. Jak wygląda podróż bocianów do Afryki? Zdjęcia z niej trafią do internetu. Miriam Lipińska. Kandydaci na prezydenta Krakowa ruszają do walki o wygraną w drugiej turze. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, na rondzie Mogilskim pojawił się już przed 7:00. Rozdawał mieszkańcom obwarzanki i przekonywał do głosowania na siebie.
5: Oto jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
4: Kontrkandydatka Gibały, Monika Piątkowska, w tym samym miejscu pojawi się później. Za pół godziny, co skomentował jej rywal.
5: 9:30, tutaj trochę pośpi, zazdroszczę, no niestety my pracujemy od 6:45, ale mam nadzieję, że zostanie dobrze przyjęta przez Krakowian, też osiągnęła naprawdę bardzo dobry wynik.
4: Druga tura w Krakowie 11 października, a dla prezydenta Warszawy dziś sądny dzień, kończy się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie jego odwołania. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
6: Nie mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
7: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, no, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
4: Dopowiada Karol Karski z PiSu. Według organizatorów stołecznej operacji referendalnej zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów. Potrzeba minimum 132 tysięcy. Rządzący ponawiają apel do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo od tego zależy, czy pakiet CPN wróci. A jest potrzebny, bo ceny na stacjach przekraczają kolejne psychologiczne granice. Musimy znaleźć pieniądze na wsparcie dla kierowców, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
8: My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
4: Na razie jednak Karol Nawrocki mówi zdecydowane nie ustawie o nowym podatku. A ze światowych rynków nie wieje optymizmem, ropa mocno drożeje. Baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów, o ponad 2,5% więcej. To reakcja rynków na brak postępów w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Zmieniamy temat. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu bocianów, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki.
9: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
4: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Storklens.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatnia wizyta pod Sztokholmem była dla naszych piłkarzy bolesna. Dziś okazja do rewanżu, a Polska ponownie na Strawberry Arena zmierzy się ze Szwecją, tyle że w Lidze Narodów. Trener Jan Urban nie chce już wracać się wspomnieniami do przegranego barażu o Mundial.
11: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
10: Trener zapowiedział, że w porównaniu do meczu z Bośnią i Hercegowiną, zremisowanego przez Polaków 0-0, będą zmiany w składzie. I przyznał, że rozbijanie duetu środkowych obrońców FC Porto, czyli Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, było błędem.
11: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję i rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tego eksperymentu już czy z tej próby już zrezygnujemy.
10: Mecz ze Szwecją o 20:45. Nasi rywale w pierwszej kolejce pokonali Rumunię 2-1. Tymczasem mieliśmy wczoraj sporą niespodziankę w drugiej kolejce w dywizji A. Niemcy przegrały z Grecją 0-1. To oznacza, że rozpoczynający pracę z kadrą Jurgen Klopp w dwóch meczach wywalczył ledwie punkt. W innych wczorajszych spotkaniach Serbia przegrała z Holandią 1-2, tak samo jak Norwegia z Portugalią. Brandon McNulty będzie mógł cały przyszły rok jeździć w tęczowej koszulce mistrza świata. Amerykański kolarz niespodziewanie wywalczył w Montrealu złoto w wyścigu elity ze startu wspólnego. Zaatakował samotnie 32 km przed metą i udało mu się dojechać do finiszu 13 sekund przed rywalami. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews, a brąz Holender Mathieu van der Poel. Trudną i długą trasę pokonało tylko 58 ze 183 kolarzy. Z Polaków do mety dojechał jedynie Michał Kwiatkowski, był 50. Czeskie tenisistki wygrały finałowy turniej Billie Jean King Cup, a Europa po raz kolejny triumfowała w Laver Cup. Dokładnie po raz 6. W zakończonych wczoraj 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6 minut po godzinie 9. Dzisiaj świętuje kto? James Bond i
12: tak.
2: Jason Bourne.
12: Świętuje agent 07. Tak świętują jest. Wszyscy pracownicy tajnych służb. Powiedziałbym, że byście ich pozdrowili, ale możecie nie wiedzieć, kim oni są i że to oni właśnie.
2: Ale pozdrawiamy tak. Po cichutku.
12: Światowy Dzień Jabłka, przypominamy o tym także na Facebooku, a poza tym mamy jeszcze dzisiaj Światowy Dzień Wścieklizny.

0: Rabaty niezmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Panika w narodzie, blady strach padł na widzów telewizji. Tak, ale żeby tutaj od razu wyjaśnić, o co chodzi, to chodzi o Kevina samego w domu.
1: Tak, bo wychodzi na to, że tak naprawdę nie musimy żadnych horrorów wypuszczać. Mhm. Wystarczy tylko wrzucić Kevina we wrześniu.
0: No właśnie, Kevin,
1: już się zaczyna
0: Kevin
1: poruszenie.
0: To jest coś, co na święta po prostu jest, wydaje mi się, już ważniejsze niż choinka nawet. No i pewna stacja telewizyjna wyemitowała Kevina zarówno samego w domu, jedynkę, jak i drugą część w Nowym Jorku we wrześniu właśnie. No i co pomyśleli sobie widzowie?
1: Że nie będzie, że święta. Nie będzie w święta. A tu mówimy o naprawdę solidnej publiczności, bo wigilijna emisja Kevina potrafi przyciągnąć przed telewizor jakieś 3,5 miliona widzów, więc 3,5 miliona widzów poczuło się tak troszkę niepewnie. No jak?
0: No tak,
1: jak
0: bez Kevina? Spanikowali od razu listy do redakcji, do telewizji. Dlaczego nie ma? Czy nie będzie w święta przez to, że był we wrześniu? Dlaczego tak wcześnie? Stacja od razu to wytłumaczyła. Oczywiście chodzi o to, że musieli pewien program czymś zastąpić, padło na Kevina akurat. No i to nie jest tak, że w związku z tym w święta już Kevina nie będzie, bo będzie tradycyjnie. Szczególnie na pewno stacje telewizyjne mają nauczkę po roku 2010, kiedy to faktycznie ta jedna z największych prywatnych stacji telewizyjnych w Polsce Kevina nie wyemitowała.
1: Tak,
0: no i była
1: nie
0: afera.
1: Nie było w ramówce i to był naprawdę bardzo traumatyczny moment dla bardzo wielu widzów.
0: I to się chyba już więcej nie powtórzy.
2: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile osób potrzeba, aby zazielenić całe miasto? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy, że każdy z nas zrobi niewielki krok.
0: Przez ostatnie tygodnie mieszkańcy Kalisza pokazali, że troska o zielone otoczenie może przybierać wiele form. Balkon pełen kwiatów, przydomowy ogródek, działka, szkolny ogród czy teren wokół miejsca pracy. Każda z tych przestrzeni jest dowodem na to, że zmiany zaczynają się blisko nas. Razem tworzą miasto, które jest bardziej przyjazne ludziom i naturze.
1: Najcenniejsze w takich inicjatywach jest to, że potrafią inspirować innych. Zadbana przestrzeń zachęca sąsiadów do działania, staje się powodem do rozmów, wspólnych pomysłów i kolejnych zmian. W ten sposób zieleń łączy mieszkańców i pokazuje, że wspólnie możemy mieć realny wpływ na otoczenie, w którym żyjemy.
0: Zmiany klimatu to jedno z największych wyzwań współczesnych miast. Odpowiedzią na nie są nie tylko duże inwestycje, ale również codzienne działania mieszkańców. Troska o zieleń, świadome zagospodarowanie przestrzeni oraz odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrody. To właśnie z wielu małych decyzji rodzą się duże zmiany.
1: Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu Zielono mi w Kaliszu oraz mieszkańcom, którzy każdego dnia troszczą się o swoje najbliższe otoczenie. Mamy nadzieję, że zakończenie konkursu będzie jednocześnie początkiem kolejnych zielonych inicjatyw, dzięki którym Kalisz będzie stawał się jeszcze piękniejszym, bardziej przyjaznym i odpornym na zmiany klimatu miejscem do życia.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu. Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
1: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Dosłownie za moment kolejna porcja informacji z regionu.
6: Będziemy mówić o bardzo ważnych urządzeniach, o defibrylatorach.
7: One zwiększają bezpieczeństwo i na pewno ułatwiają ratowanie życia w momencie, kiedy nie do końca jesteśmy pewni, czy potrafimy tej pomocy udzielić, a to są takie mądre urządzenia, które podpowiadają, co robić. I one pojawiły się na wszystkich kaliskich osiedlach.
6: A będziemy o tym mówić już za chwilę w wiadomościach. 9:30 szczegóły.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od bardzo ważnych urządzeń, które pojawiły się na każdym kaliskim osiedlu. Powiemy o mobilnej ewangelizacji w Nowych Skalmierzycach i cennej wygranej ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nagłe zatrzymanie krążenia. W Polsce z jego powodu każdego dnia umiera około 90 osób. Użycie w ciągu pierwszych 5 minut defibrylatora AED zwiększa szanse na przeżycie do 70%. I takie właśnie urządzenia, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, zamontowano na każdym kaliskim osiedlu. Zakup 26 defibrylatorów był możliwy dzięki jednemu ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim.
3: My prowadziliśmy całe postępowanie związane też z uzgodnieniami, z radami osiedlowymi, gdzie te urządzenia mają być. Po prostu sens jest taki, żeby one były faktycznie na każdym osiedlu, ale w takim miejscu, które ta społeczność lokalna definiuje jako miejsce wprost identyfikowane, do którego łatwo dotrzeć, żeby to urządzenie w razie takiej potrzeby mogło realnie uratować życie. Urządzenia wyposażone są w matę grzewczą, podtrzymującą napięcie i żywotność urządzenia, zewnętrzna kapsuła odporna na warunki pogodowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. Oczywiście, żeby AED mogło uratować w przyszłości komuś życie, musi działać, więc od nas wszystkich zależy, by o nie dbać i reagować na ewentualne akty wandalizmu i niszczenia tych urządzeń, co niestety ma miejsce w wielu miastach w Polsce. Zakup defibrylatorów kosztował niecałe 194 tysiące złotych. Wyłoniony w ramach zapytania ofertowego dostawca także zamontował urządzenia. A listę miejsc, gdzie je zamontowano, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Miejsce Słowa, czyli mobilny punkt ewangelizacyjny, ma powstać przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat.
4: W kwietniu w Sanktuarium w Nowych Skalmierzycach wyświetlone zostały dwa filmy, które były przygotowaniem do głębszego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz nowoskalmierzyckiej parafii, widząc zainteresowanie ludzi takim sposobem przekazu Ewangelii, zwrócił się z prośbą do biskupa kaliskiego Damiana Bryla o pomoc w zakupie sprzętu, czyli gogli służących do oglądania filmów w technologii VR i stworzenia zespołu mobilnego dla diecezji kaliskiej. Według duchownego dzięki takim pokazom ludzie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Widzowie będą mogli znaleźć się na przykład przy stole na ostatniej wieczerzy, w grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, czy być świadkiem uzdrowienia niewidomego. Przed projekcją każdy będzie miał czas na wyciszenie swoich myśli, a w specjalnie przygotowanym do tego miejscu na drewnianych tablicach znajdzie fragmenty Ewangelii, których potem będzie mógł doświadczyć poprzez gogle VR. Pokazy mobilne będą odbywać się także w innych miejscach diecezji kaliskiej. Projekcje filmów w Nowych Skalmierzycach będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. W pozostałe soboty i niedziele pokazy będą mogły być realizowane w innych miejscach diecezji kaliskiej. Miejsce Słowa jest przedsięwzięciem mobilnym, a specjalnie przygotowani do tego wolontariusze udadzą się z projekcją filmów wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Odjechali najlepszy mecz w sezonie i tylko szkoda, że tak późno. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę na Stadionie Miejskim pokonali wysoko Polonię Piła 58-32, wypracowując sobie przed rewanżem aż 26 punktów przewagi. Metamorfozę przeszedł Chris Holder, który pojechał na pożyczonych silnikach od trenera Tomasza Gapińskiego. Efekt był piorunujący.
5: Równo wszyscy jechali, Chris też dzisiaj ładnie pojechał. Piękny Nikodem Uciek, który tak naprawdę zadebiutował od samego początku, a dopiero teraz. Więc tutaj, no myślę, że dzisiaj byliśmy zgraną drużyną i stąd też taki wynik. Przede wszystkim wszyscy mieliśmy gdzieś prędkość, więc było można sobie pomagać, bo wiadomo, jak jeden jest dużo szybszy, a drugi jest dużo wolniejszy, to gdzieś ciężko jest złapać ten balans między sobą. I z reguły jeden odjeżdża, a drugi gdzieś tam walczy o te punkty, ale dzisiaj mówię, wszyscy mieli prędkość, więc było można się zgrać fajnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk. Cały ostrowski zespół pojechał wreszcie na miarę oczekiwań. Debiutanckie zwycięstwo w lidze zanotował 16-letni Nikodem Łuczak. Munfin Magnus Ostrów był wreszcie równą drużyną i na rewanż do Piły pojedzie bronić aż 26-punktowej zaliczki z pierwszego meczu. Utrzymanie w Metalkaze drugiej Ekstralidze jest naprawdę blisko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Reklama.
1: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Słowo.
5: Słowo.
4: W Radiu Centrum. Poniedziałek, 12:30.
6: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
4: Słowo.
5: Słowo.
6: Hashtag warto posłuchać.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: Powitano ich już na lotnisku z kwiatami, ze 100 lat oczywiście, wielka, wielka feta. No i jest co świętować, bo nasi siatkarze przywożą złoto do Polski.
1: Nie tylko złote medale, czekają również na nich bonusy finansowe i powiem tak.
0: Bo nagłówki już są ciekawskie, tak. Tutaj dopytują i sprawdzają, ile siatkarz na takiej wygranej zarobi, prawda?
1: Tak, na pewno jest pewna nagroda, jest pula przewidziana przez organizatora turnieju, czyli CEF, ale jeszcze takie pieniążki popłyną też z Polski.
0: Aha, czyli tutaj od Ministerstwa Sportu i Turystyki taka dodatkowa premia i póki co planuje się tutaj przeznaczyć na takiego siatkarza około 23 tysięcy złotych brutto, to jest cena.
1: To jest oczywiście kwota maksymalna, bo może być mniej.
0: Może być mniej. Ale tak swoją drogą, patrząc na to, ile w sumie nawet do tych siatkarzy po wygranych mistrzostwach świata, czy tak jak teraz Europy, to i tak są tak naprawdę promile w porównaniu do tego, ile zgarnia się w piłce nożnej. Ja przypomnę tylko, że FIFA wypłaciła 50 milionów dolarów wygranym minionego już mundialu. Także
1: całkiem niezłe pieniądze.
0: Na nasze to są setki tysięcy milionów złotych.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy maksymalnie nawet do 22-23 stopni. Takie babie lato chyba możemy taką pogodę określać. Utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Bezchmurne niebo, dużo słońca, bez chmur, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 10.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziś eksperyment procesowy po śmierci 7-latka w akwaparku. W Krakowie trwa walka o głosy przed prezydencką dogrywką. Wieczorem premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Miriam Lipińska. Jak doszło do śmierci 7-latka, który utonął w łódzkim akwaparku Fala? W wyjaśnieniu tego ma pomóc dzisiejszy eksperyment procesowy. Do tragedii doszło podczas nauki pływania. Chłopiec przez kilka minut był pod wodą. Uratował go mężczyzna, który pływał na sąsiednim torze, mimo że na basenie byli w tym czasie ratownicy. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło w szpitalu o życie. Podczas eksperymentu śledczy chcą sprawdzić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
4: Jak dotąd w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Kandydaci na prezydenta Krakowa nie odpoczywają. Z samego rana ruszyli w miasto. Zwycięzca pierwszej tury, Łukasz Gibała, pojawił się na rondzie Mogilskim już przed 7. Jego rywalka Monika Piątkowska blisko 3 godziny później. Łukasz Gibała zamierza walczyć o głosy tych, którzy w pierwszej turze poparli innych kandydatów, ale nie będzie prosić o przekazanie poparcia.
6: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
4: Intensywny czas rozmów zapowiada też Monika Piątkowska.
7: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
4: Wyborcza dogrywka 11 października. Niepewna polityczna przyszłość Michała Moskala w PiS-ie. Na razie na własną prośbę został w partii zawieszony. To pokłosie medialnych doniesień w sprawie kolejnej odsłony afery Zonda Krypto. Według nich Moskal miał konsultować z szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem poprawki do ustawy o kryptowalutach. Źle to wygląda, ocenia Michał Dworczyk, kiedyś w PiS-ie, dziś w Rozwoju Plus.
8: Nie wygląda to dobrze, to oceniając od strony takiej polityczno-wizerunkowej wygląda to źle. Pan Moskal dobrą podjął decyzję, że zawiesił swoje członkostwo w klubie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że te informacje są niepokojące.
4: Michał Moskal twierdzi, że nie przygotowywał poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Ambasada Rosji protestuje przeciwko rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie i żąda natychmiastowego wstrzymania prac. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na początek zdjęto ważącą ponad 6,5 tony figurę ze szczytu pomnika.
9: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich, natomiast ziemia z pól bitewnych na cmentarz Pobitno.
4: Mówi rzeczniczka prezydenta miasta Marzena Kłeczek-Krawiec. Już dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
10: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć.
4: Film z gwiazdorską obsadą wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do kin wchodzi już w środę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minutki już teraz po 10:00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5%

0: Złoty środek na pogodną jesień.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
8: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Jeszcze nie ostygły gorące komentarze i kontrowersje po tej lalce wersji serialowej, która dostępna jest na streamingu, a teraz lalka nieco inna, filmowa i to na dużym ekranie.
2: Tak, no i już przecieka coraz więcej informacji na temat tego, co zobaczymy. No wiemy, wiadomo, że zobaczymy naprawdę niesamowitych aktorów skupionych w jednym filmie. Marcin Dorociński, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Kamila Urzędowska, Maria Dębska, Krystyna Janda. No, siłą tego filmu na pewno są wybitni aktorzy, którzy na tym ekranie się pojawią.
1: Ja mogę dodać, że Marek Kondrat, on się wcieli dokładnie w postać Ignacego Orzeckiego. No i Marek Kondrat specjalnie dla tej produkcji wrócił po 16 latach z aktorskiej emerytury.
2: Tak, nie był chętny. Nie był chętny. Reżyser go bardzo mocno namawiał, więc w końcu pomyślał, nie ma argumentów przeciw. Może to dobra rola na zamknięcie aktorskiej kariery.
1: No, tylko on jako aktor miał już taki wgląd troszeczkę w powstawanie tego filmu. No i Marek Kondrat po tym, jak zobaczył kilka scen z tego filmu, to stwierdził, że nie, jednak było warto, bo to był film, o którym on zawsze marzył.
2: No właśnie, Izabelę Łęcką, czyli taką najbardziej ciekawą postać w tym filmie, gra Kamila Urzędowska, najbardziej znana z roli Jagny w serialu Chłopi. No i okazuje się, dostała te propozycje bardzo wcześnie bez castingu, czyli ktoś stwierdził, nie, ona będzie idealną współczesną Izabelą.
1: Mam nadzieję, że to była trafiona decyzja, bo tych decyzji, no takich, jeśli chodzi o wybór i aktorów i tego wszystkiego, możemy spodziewać się naprawdę dobrych. To są naprawdę wysokie oczekiwania względem tego filmu. Dzisiaj dokładnie mamy premierę w Teatrze Wielkim w Warszawie, no ale to jest taka premiera, wiecie, dla wybranych.
2: Tak, a ten film oczywiście będzie można już niedługo oglądać.
1: Do kin ma trafić od środy.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
0: Reklama.

0: 10:30 w tej chwili na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Historia i współczesność będzie o dalszym ożywianiu kolejowego Pleszewa oraz o naukowo-popularnej konferencji poświęconej stuleciu PKP w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec o wygranej KKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejowy klimat wraca na dobre do Pleszewa. Na terenach pokolejowych u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej wielofunkcyjne Centrum Rozwoju nabiera finalnych kształtów. Trwają prace we wnętrzach, a my poznajemy kolejne szczegóły tego miejsca.
4: Są już nazwy dwóch najważniejszych obiektów. Hotel będzie nosił nazwę Peron III, a restauracja pełną parą. I co ważne, z restauracji będą mogli korzystać nie tylko hotelowi goście, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa i odwiedzający miasto goście. Nazwy nie są przypadkowe, to ukłon w stronę kolejowej historii miasta i wąskotorówki, która od lat jest jednym z symboli Pleszewa, a kolejowych akcentów będzie jeszcze więcej. Właśnie poznaliśmy nazwę nowej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Samulskiego. W głosowaniu mieszkańcy Pleszewa zdecydowali, że będzie to szlak przy torach. Nazwa idealnie wpisuje się w kolejowy charakter tego miejsca. Zresztą okazja jest wyjątkowa. W tym roku przypada 125-lecie pleszewskiej kolejki. Nic więc dziwnego, że wszystko, co powstaje w jej sąsiedztwie, nawiązuje do kolejowej tradycji. Peron trzeci pełną parą i szlak przy torach. Wygląda na to, że w Pleszewie kolej nie tylko ma swoją historię. Ona właśnie dostaje nowe życie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I kontynuujemy temat, bo polskie koleje państwowe świętują stulecie powstania. To okazja, by przypomnieć, jak wyglądał rozwój kolei w południowej Wielkopolsce, od rozwoju kolejowych tras przez ich znaczenie dla rozwoju regionu oraz przemysłu także związanego z zapleczem kolejowym. Okazją do poznania zagadnień będzie dwudniowa konferencja popularno-naukowa przygotowana przez PKP Archiwum Państwowe w Kaliszu i Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
5: W programie mamy 12 referatów. Wygłoszą je przedstawiciele sieci archiwów państwowych, uczelni wyższych, a także instytucji i stowarzyszeń kulturalnych. Oprócz tego wybierzemy się do Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć najciekawsze zbiory, zgromadzone tak naprawdę przez pasjonatów, młodych ludzi, których kolej kręci, którzy tym żyją, i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocne spotkanie. Będzie także dostępne stoisko archiwistów, którzy przyjadą specjalnie do Ostrowa z terenu całej Polski, właśnie po to, by zbierać wspomnienia byłych kolejarzy i ich rodzin.
2: Powiedziała Radiu Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. A cały czas w holu budynku Dworca Głównego w Kaliszu można oglądać wystawę Kolejna Historia, przygotowaną z okazji tego samego jubileuszu. Natomiast historia kolei na ziemi kaliskiej to dwudniowa konferencja, w której udział mogą wziąć wszyscy, od osób zawodowo zajmujących się kolejnictwem, przez pasjonatów, po osoby lubiące historię regionu. Konferencja zacznie się we wtorek 29 września, a zakończy w środę 30 września w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Program na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Piłkarze KKS-u Kalisz wreszcie zgarnęli komplet punktów. W niedzielę w meczu 10. kolejki BetClick trzeciej ligi Kaliszanie pokonali na własnym boisku wyżej notowaną Kluczewie Stargard 1-0.
6: Przed tym spotkaniem goście zajmowali trzecie, a gospodarze szóste miejsce w tabeli. Jednak Kaliszanie po trzech z rzędu remisach chcieli wreszcie walczyć o pełną pulę i jak najszybciej zdominować rywala. KKS wyszedł na prowadzenie w 27 minucie. Wtedy to Hubert Jurasik dograł piłkę z lewej strony do Krystiana Derkacza, a ten celnym uderzeniem głową w samo okienko umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie Kaliszanie stwarzali kolejne okazje strzeleckie, a najlepszą z nich miał Bartłomiej Putno w 73 minucie. Po faulu na Patryku Pytlewskim sędzia podyktował rzut karny. Putno strzelił przy słupku, ale zbyt lekko i piłkę wyłapał bramkarz gości Przemysław Matłoka. Potem golkiper Kluczewi popisał się jeszcze kilkoma skutecznymi interwencjami. Ostatecznie Kaliszanie utrzymali skromne prowadzenie 1-0 i mogli się cieszyć z długo wyczekiwanego zwycięstwa. Po tej wygranej KKS Kalisz z dorobkiem 17 punktów awansował na 5. pozycję w ligowym zestawieniu. W następnej kolejce 3 października Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z błękitnymi Stargard. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Wiadomość z ostatniej chwili.
0: Uwaga kierowcy, w regionie doszło do wypadku w Stawiszynie. To droga krajowa numer 25. Tam doszło do zdarzenia z udziałem 2 samochodów osobowych. Na miejscu obecne są służby. Wiemy, że w wyniku tego zdarzenia są osoby poszkodowane i w tej chwili mogą występować utrudnienia w ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 25 minut 11.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A tam to tym razem konkretnie w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej. Tam zrobi się naprawdę orientalnie już niebawem.
2: Tak, fascynujący świat Japonii. Piąty festiwal japoński i tam naprawdę się będzie działo bardzo dużo różnych rzeczy. Na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie.
1: Dziś będą, i jutro.
2: Tak, będą warsztaty na przykład kaligrafii japońskiej. Mhm,
1: czyli rysowanie tych domków i pisanie, chociaż próbowanie pisać w tym języku. Tworzenie zabawek z papieru, czyli to słynne origami chyba, tak? Tak to podejrzewam.
2: Pewnie tak, albo jeszcze jakieś dodatkowe techniki. No słuchaj, rewelacyjna sprawa na przykład na jesienny wieczór.
1: Będzie taki, ciekawy, albo zimowy. Będzie ciekawy wykład, jak Żydzi pracować w Japonii. Będzie wykład o literaturze japońskiej. Będzie kącik z herbatami japońskimi, naczynia do parzenia. To też jest wielki ceremoniał w Japonii. Będzie, krótko mówiąc, można bliżej tę kulturę poznać i to nie lecąc na drugi koniec świata.
2: Tak, i to w dodatku jeszcze tak na wyciągnięcie ręki będzie ta Japonia, więc jeżeli macie ochotę, zajrzyjcie na rc.fm, tam mamy cały program.
0: www.rc.fm

0: Czytałem przed momentem w sieci, że mamy tak zwane babie lato obecnie.
1: Wiesz co?
0: A teraz widzę, że przewaga kobiet w studiu Radia Centrum, to może coś być na rzeczy.
2: Bój się.
0: Grażyna Marciniak dołączyła do naszego
1: Cześć.
0: Towarzystwa teraz.
2: Dobra, Grażyna, to teraz tak. Papierówka, Antonówka, Szara Reneta czy Cortland?
3: Papierówka, bo mi się dzieciństwem kojarzy.
0: O, mi też. Pytamy, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Jabłka, więc smacznego tym, którzy w jabłuszkach się lubują.
2: Chrupcie na zdrowie, bo to podobno świetny owoc i bardzo zdrowy. My wierzymy,
0: ale o tej porze roku to raczej papierówki nie znajdziesz, Grażyna, chyba, nie?
3: Ale jabłko będziecie,
0: mam. Jabłko masz. Tak. To smacznego. Dobra. I wszystkim wam również. My za dziś dziękujemy.
2: Do usłyszenia, pa, pa.
4: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
5: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne słońce i tak przez większą część dnia, 17 stopni teraz, a dziś maksymalnie do 23 w regionie. Płynie do nas suche i ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dzisiaj zachmurzenie małe albo bezchmurne niebo. Biometr jest korzystny i bez opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie mi
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pojemniki z nieznaną substancją przy przyłączu gazowym firmy w Elblągu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosyjskim sabotażem. Polska kontra Szwecja w Lidze Narodów, ale biało-czerwoni mają nadal w pamięci inne spotkanie z tym rywalem. Miriam Lipińska. Ewakuacja z jednej z firm w Elblągu po tym, jak przy przyłączu gazowym budynku odkryto dwa plastikowe pojemniki z nieznaną substancją z wystającymi z nich kabelkami. Trwają ustalenia, czy mogły stanowić zagrożenie. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Jedzie tam też grupa minersko-pirotechniczna, a także funkcjonariusze laboratorium kryminalistycznego. Rządzący i kierowcy czekają na decyzję prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku mają według zapowiedzi premiera sfinansować powrót pakietu CPN. Tyle, że Karol Nawrocki i jego otoczenie jak mantrę powtarzają, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo łamie zasadę działania prawa wstecz. Podobny mechanizm w czasie swoich rządów wprowadził PiS i nikt wtedy nie podnosił krzyku, odpowiada minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to nie jest gra, kto komu przywali. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego, żeby gospodarka się rozwijała. Więc bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne. Pan prezydent ma jedną prostą rzecz – złożyć podpis. I natychmiast całe te pieniądze zostaną przekazane na nowy program CPN.
4: Litr diesla kosztuje już niemal 9 zł, a benzyny niemal 8 zł. Drożeje też autogaz. Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie, ostrzega szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, powołując się na informacje wywiadowcze. Jak dodała, te działania mają podzielić europejskie społeczeństwa i zastraszyć je, a także zniechęcić europejskie państwa do dalszego wspierania Ukrainy. A właśnie o dalszej pomocy dla Kijowa rozmawiają dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska.
6: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
4: W filmie zagrała plejada gwiazd, m.in. Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza, a także Marek Kondrat, który specjalnie dla tej produkcji po 16 latach aktorskiej emerytury wrócił na filmowy plan, tym razem jako Ignacy Rzecki. Lalka w kinach od środy. Przed nami także sportowe emocje. Polska zagra dziś w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją. Na wyjeździe, na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Selekcjoner naszej kadry Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
7: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
4: Mecz Polaków ze Szwecją o 20:45.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11, poniedziałek, ale jaki piękny. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Słowo.
12: Słowo
11: w Radiu
12: Centrum.
11: Poniedziałek, 12.30.
13: Komisarz Anna Jaworska-Wojnicz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
11: Słowo.
12: Słowo.
13: Hashtag warto posłuchać.
10: Od radia dla Ciebie.

0: Jak to zacząć poniedziałek? A taką piosenką Fabio Forever Young i od razu wszystkim jakoś tak jest lżej i zdecydowanie lepiej. 16 minut po godzinie 11. Tej muzyki na pewno dzisiaj sporo, ale też i informacje. Już o 11.30 kolejna porcja z regionu południowej Wielkopolski. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że Jan, Lena, Marek, Tymon, Wacław, Wacława i Wawrzyniec mają imieniny. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. No oczywiście, że trzeba coś zagrać. No i na wszystkie smutki jesienne mamy coś takiego.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama. Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: A gdyby tak mięciutki, bardzo milutki Janusz na kłopoty. 23 minuty po 11:00. O Januszu będzie w wiadomościach o 11:30. To taki specjalny, mruczący terapeuta.

0: Jest 11.30 i o tym, co w regionie, opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przedstawimy Janusza Mruczącego, terapeutę ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kaliszu. Powiemy o aktywnych seniorach z Liskowa oraz mobilnej ewangelizacji w Nowych Skalmierzycach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Felinoterapia dla wielu może brzmieć zagadkowo, ale kiedy dodamy, że to kuracja przez głaskanie miękkiego futra, przytulanie do niego i słuchanie kojącego mruczenia, z pewnością nie będzie już wątpliwości, że to leczenie, w której głównym terapeutą jest kot. Taki w tym roku szkolnym zacznie pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Janusz to uroczy kilkumiesięczny rudy kociak, który miał zostać umieszczony w schronisku, ale ogłoszenie o nim zobaczyła szkolna pedagogzka i miłośniczka kotów, która uznała, że zwierzę idealnie będzie pasować do wykwalifikowanej kadry ośrodka.
3: A ponieważ mamy wykwalifikowaną panią nauczycielkę felinoterapeutkę, to razem w zespole podjęliśmy decyzję i czy by ten kotek nie mógł do nas tutaj trafić. Obecnie przebywa u jednej z naszych nauczycielek, przechodzi proces socjalizacji i będzie ten kot u nas tutaj na zajęciach razem z naszą felinoterapeutką. Tak chyba mogę powiedzieć, że pracował na rzecz naszych uczniów.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Oczywiście Janusz jest pod stałą opieką weterynarza. Przeszedł wszystkie badania i szczepienia, ma też swoją książeczkę zdrowia. A kiedy będzie gotowy, regularnie zacznie brać udział w zajęciach i prowadzić swoją mruczącą terapię.
3: Forma tych zajęć to będzie bardzo indywidualne, ponieważ nie każdy z naszych uczniów będzie miał życzenie, żeby z takich zajęć korzystać, a może być też na przykład przeciwwskazanie, na przykład alergię, to też będziemy uwzględniać. Ponieważ żyjemy w świecie takim bardzo szybkim, to myślę, że takie zwierzę pomoże nam się wyciszyć w odpowiedni sposób, zaspokoić te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, na pewno może też otworzyć się na innych, na relacje ze zwierzętami, być może poprawią nastrój czy humor naszym wychowankom.
2: Dodała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu uczy się ponad setka uczniów, z którymi zajęcia prowadzi ponad 70 nauczycieli i pedagogów wykwalifikowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Placówka prowadzi branżową szkołę zawodową oraz szkołę przysposabiającą do zawodu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nauka, ruch, kultura i integracja to główne elementy projektu, który ruszy w gminie Lisków. Samorząd otrzymał na jego realizację blisko 188 tysięcy złotych. W projekcie Aktywni Plus w gminie Lisków udział weźmie 50 osób, w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn. Uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się m.in. tematy związane ze zdrowym stylem życia, kulturą fizyczną, muzyką, plastyką i historią lokalną. Nie zabraknie również zajęć tanecznych oraz spotkań rozwijających aktywność społeczną i intelektualną. Organizatorzy zaplanowali także wyjazdy do instytucji kultury oraz działania integrujące mieszkańców różnych pokoleń. Projekt rozpocznie się 1 października i potrwa rok, a jego całkowita wartość to ponad 200 tysięcy złotych.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Miejsce Słowa, czyli mobilny punkt ewangelizacyjny, ma powstać przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat.
4: W kwietniu w sanktuarium w Nowych Skalmierzycach wyświetlone zostały dwa filmy, które były przygotowaniem do głębszego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz nowoskalmierzyckiej parafii, widząc zainteresowanie ludzi takim sposobem przekazu Ewangelii, zwrócił się z prośbą do biskupa kaliskiego Damiana Bryla o pomoc w zakupie sprzętu, czyli gogli służących do oglądania filmów w technologii VR i stworzenia zespołu mobilnego dla diecezji kaliskiej. Według duchownego dzięki takim pokazom ludzie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Widzowie będą mogli znaleźć się na przykład przy stole na ostatniej wieczerzy, w grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, czy być świadkiem uzdrowienia niewidomego. Przed projekcją każdy będzie miał czas na wyciszenie swoich myśli, a w specjalnie przygotowanym do tego miejscu na drewnianych tablicach znajdzie fragmenty Ewangelii, których potem będzie mógł doświadczyć poprzez gogle VR. Pokazy mobilne będą odbywać się także w innych miejscach diecezji kaliskiej. Projekcje filmów w Nowych Skalmierzycach będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. W pozostałe soboty i niedziele pokazy będą mogły być realizowane w innych miejscach diecezji kaliskiej. Miejsce Słowa jest przedsięwzięciem mobilnym, a specjalnie przygotowani do tego wolontariusze udadzą się z projekcją filmów wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 12.
5: Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Co piosenka, która była wykorzystana m.in. w filmie Terminator Ocalenie. No i na pewno będzie szansa, żeby dobrze się bawić i złapać trochę energii. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Kto dostał lornetkę w Radomiu i z jakiej okazji? A kto w Krakowie rozdaje obwarzanki i dlaczego? O tym w wiadomościach w południe.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: 18 stopni już teraz, pełne słońce i tylko niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia. Temperatura maksymalna to 23 stopnie. No taki końc, taką końcówkę września to my chcemy i taki początek tygodnia. Wiatr dzisiaj słaby, okresami umiarkowany z południowego wschodu. Biomet jest korzystny i dzisiaj płynie do nas ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ewakuacja firmy w Elblągu z powodu podejrzanych pojemników. Z obwarzankami wyszli na ulicę Krakowa kandydaci w drugiej turze wyborów. Lornetkę i nagrodę pieniężną dostała tegoroczna laureatka Nagrody Literackiej Gombrowicza. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa pojemniki z nieznaną substancją znalezione przy przyłączu gazowym w Elblągu. Z tego powodu pracownicy jednej z elbląskich firm zostali ewakuowani. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Wydzielili strefę niebezpieczną. Trwają ustalenia, czy pojemniki mogły stanowić zagrożenie. Od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami rozpoczęli dzisiaj rano kampanię wyborczą kandydaci na prezydenta Krakowa. Po wczorajszym głosowaniu z ośmiorga kandydatów zostało już tylko dwoje. W drugiej turze za dwa tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO, rozdając mieszkańcom obwarzanki, przyznała, że zamierza rozmawiać z kandydatami, którzy nie weszli do drugiej tury wyborów. Przy okazji wymieniła posłankę Lewicy i współprzewodniczącą partii Razem.
5: I z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek, i z panią radną Aleksandrą Owcą, i z pozostałymi kandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o przekazywaniu głosów.
4: Piątkowska nie wymieniła Michała Drewnickiego z PiS, który zdobył ponad 17% głosów i zajął wczoraj trzecie miejsce. Na miejskim basenie w Łodzi trwa eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Szczegóły Bartosz Kądziołka.
6: Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci i ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
7: Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia.
6: Między innymi dlatego przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii.
7: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
6: Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty.
4: Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej przyspieszają produkcję. Część firm, które produkują sprzęt czy amunicję dla wojska, już pracuje całodobowo, ale inne mają takie zasady dopiero wprowadzić. W tle są oczywiście coraz bardziej aktywne działania Rosji, ale też podpisanie programu SAFE, co wiąże się z koniecznością zrealizowania kontraktów, mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
8: Przystąpiliśmy z takimi wytycznymi do naszych spółek, tak żeby przygotować plany związane z potrzebą intensyfikacji produkcji.
4: To jednak nie wszystko. Wojsko wspólnie z MON-em w tym tygodniu ma zmienić procedury dotyczące możliwości zestrzeliwania obcych statków powietrznych, w tym dronów, tak by było to możliwe również w czasie pokoju. Emilia Konwerska, autorka książki Rzeczy robione specjalnie, została laureatką 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza.
9: Bardzo się cieszę, jestem zaszczycona. To jest bardzo prestiżowa, wspaniała nagroda.
4: Gala wręczenia nagród odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Laureatka otrzymała 40 tysięcy złotych, statuetkę oraz lornetkę. Gombrowiczowski symbol twórczej uważności wobec świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Kursy walut.
2: I jeszcze zaglądamy do kantorów. Średni bieżący kurs euro to 4,37 zł. Dolar amerykański 3,84 zł. Frank szwajcarski 4,63 zł. I funt brytyjski 5,10 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Dolce Vita w poniedziałek. No, lepszego tytułu po południu chyba nie da się wymyślić. Światowy Dzień Jabłka dzisiaj, więc kombinujmy, co tam dzisiaj do kawy. Jakiś jabłecznik albo jabłko na deser. Po obiedzie też można w taki sposób jabłko zapiekane, takie jesienne, cynamonowe, z miodem. 268 dzień roku, jeszcze astronomiczna jesień z nami, ale taka piękna, dopiero się rozpoczęła i właściwie jest tylko zachętą do tego, żeby jeszcze dalej odkrywała to, co ma w zanadrzu dla nas.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: 21 minut po godzinie 12, a 12.30 dzisiaj słowo w słowo. Na gościniami będą komisarz Anna Jaworska-Wolnisz i podkomisarz Joanna Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Dzisiaj o 12.30 rozmowa z paniami.

0: Jest 12:30.
1: Słowo w Radiu Centrum.
2: Łukasz Kostecki, a moimi i Państwa gośćmi są komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
3: Dzień dobry, witam słuchacze i witam Ciebie.
2: I podkomisarz Joanna Wejman, specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
4: Dzień dobry.
2: Drogie panie, spotykamy się, bo kończy nam się wrzesień, a to znaczy, że kończy się też wielka akcja kaliskiej policji, czyli bezpieczna droga do szkoły. Cały wrzesień byliście pod szkołami.
3: Tak, dokładnie. Powrót do szkoły, no nie tylko dla najmłodszych, ale pewnie też dla rodziców, bo to już wszystko z zegarkiem w ręku, każdy z nas zabiegany. Ale bezpieczna droga do szkoły, ta akcja jest po to, żeby przypomnieć i najmłodszym, i również rodzicom o tym bezpiecznym poruszaniu się w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu. W pierwszych dniach września policjanci ruchu drogowego, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu są obecni przy szkołach po to, żeby tak naprawdę swoim widokiem przypomnieć najmłodszym o bezpiecznym przejściu na przykład przez pasy, o bezpiecznym poruszaniu się na rowerze, ale też żeby przypomnieć kierowcom i zwrócić uwagę szczególnie na te przejścia dla pieszych, które są w rejonach szkół. Szkół, gdzie dzieci, no często po wakacjach trochę być może rozkojarzone, wracają do szkoły, żeby zwrócić uwagę, zwolnić. Stąd nasza obecność pod szkołami. Oczywiście w pierwszych dniach nowego roku szkolnego pojawiają się również w szkołach profilaktycy. Po to, żeby edukować najmłodszych, żeby przypominać im o to, w jaki bezpieczny sposób można przejść przez przejście dla pieszych. Przypominają też o tym, że niezbędne są kaski rowerowe, czy wtedy, kiedy poruszamy się hulajnogami, to również ten kask powinien być założony na głowę. Oczywiście przypominamy też rodzicom, szczególnie tych najmłodszych dzieci, o fotelikach dostosowanych do wieku najmłodszych, po to, żeby właśnie dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć do domu, bo w dużej mierze bezpieczeństwo najmłodszych po prostu zależy od nas, od dorosłych.
2: No i chyba teraz najważniejsze pytanie, czy ten wrzesień rzeczywiście był bezpieczny pod tymi szkołami?
4: Możemy potwierdzić, że był bezpieczny. Nie odnotowaliśmy zdarzeń z udziałem dzieci w rejonie szkół, zwłaszcza jeśli chodzi o zdarzenia na przejściach dla pieszych, tak więc jest to sukces i tutaj ukłony dla rodziców, którzy postarali się o to, aby wyedukować dzieci odnośnie bezpiecznego poruszania się na drogach, a także podziękowania dla kierowców, którzy jednak zachowali tą szczególną ostrożność, zbliżając się do tych przejść. Kiedy była potrzeba, dzwonili, przepuścili, ustąpili pierwszeństwa pieszym dzieciom, tak więc mogę potwierdzić, że było bezpiecznie.
3: Może to, że bezpieczna droga do szkoły kończy się, ta akcja dobiega końca, bo 30 września tak naprawdę przez pierwszy miesiąc jesteśmy przy tych szkołach i przypominamy o tym bezpieczeństwie. Ta akcja kończy się, ale nie kończmy tego, co dobrze zostało wypracowane, czyli tego bezpieczeństwa w rejonie szkół, podczas podróży dzieci do szkoły, czyli pamiętajmy, zapinajmy dzieci w pasy, wkładajmy je we foteliki, przypominajmy im o kaskach, jeżeli jeszcze będą w okresie jesieni poruszać się na jednośladach do szkół i przypominajmy cały czas o bezpieczeństwie przy przejściach dla pieszych. Pierwszeństwo pieszych tak, ale zdrowy rozsądek jak najbardziej. Uczmy tego, czego nas uczyli nasi rodzice, czyli zatrzymajmy się, rozejrzyjmy i dopiero wejdźmy na przejście dla pieszych.
2: Ale wrzesień to też nie jedyna akcja związana ze szkołami, bo też akcja Roadpol, którą Kaliska Komenda prowadziła, to jest akcja już ogólnoeuropejska.
3: Tak, akcja na drogach całej Europy tak naprawdę prowadzona przez nas. Nie tylko działania kontrolne, bo takie też podczas tej akcji się zdarzyły, ale to już może Asia o tym dokładnie opowie. Natomiast ja opowiem, że w ramach tych działań prowadziliśmy też akcje edukacyjne. Przypominaliśmy o bezpieczeństwie na drogach. Chcemy, aby kierowcy poruszali się bezpiecznie, nie tylko kierowcy samochodów, ale również jednośladów. Prowadziliśmy akcje związane z odblaskami, bo już zbliża się jesień i zaraz te odblaski rzeczywiście będą potrzebne nawet w obszarze zabudowanym, wtedy kiedy piesi wchodzą tutaj na przejścia dla pieszych. Więc również takie akcje przypominaliśmy. Rozdawaliśmy apteczki samochodowe po to, żeby przypomnieć kierowcom o tym, że jeżeli jesteśmy świadkami wypadku, jeżeli zdarzy się jakieś nieszczęście, to zatrzymajmy się i pomóżmy, zadzwońmy na numer alarmowy, ale jeżeli mamy apteczkę przy sobie, te małe elementy, które są w tej apteczce, mogą uratować komuś życie, jeżeli zrobimy szybko opatrunek, jeżeli zatamujemy krwawienie, a jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, więc o tym też staraliśmy się przypominać.
2: To jak to z tymi kontrolami?
4: Działania Roadpol prowadzone były od 16 do 22 września z punktem kulminacyjnym 17 września, gdzie przyświecała nam idea wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych tego dnia. I u nas na szczęście kolejny sukces możemy ogłosić. Tego dnia nie mieliśmy żadnej ofiary śmiertelnej w zdarzeniu drogowym, aczkolwiek również przez cały ten tydzień, kiedy prowadzona była akcja Roadpol, nie mieliśmy tutaj żadnego zdarzenia śmiertelnego. Działania kontrolne, które były prowadzone, to chociażby działania niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, gdzie tak jak już Ania wspomniała, dbaliśmy o bezpieczeństwo pieszych, rozdawaliśmy również elementy odblaskowe. Były to również działania stan techniczny, tak? Kontrolowaliśmy stan techniczny pojazdów poruszających się na naszych drogach. Stan techniczny jest też bardzo ważny, zwłaszcza właśnie kiedy zbliża się ten okres jesienno-zimowy, stan ogumienia, odpowiednie oświetlenie pojazdów. Na to też lokalisty policjanci zwracali uwagę. No i oczywiście działania prędkość. Podstawowa przyczyna zdarzeń drogowych, nadmierna prędkość, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i to też kontrolowaliśmy, aby było bezpiecznie.
3: Z uśmiechem tylko wspomnę, bo obie byłyśmy podczas akcji stan techniczny. Pojechałyśmy też do jednego z patroli, który kontrolował i tu warto przypomnieć kierowcom, może wszystkim słuchaczom, że jak dzisiaj zajadą do domu, żeby sprawdzić badania techniczne pojazdów, bo same byłyśmy świadkami, jak trzy auta zatrzymane jedno po drugim i to dość nowe auta, można powiedzieć, no niestety nie miały badań technicznych. Oczywiście kierowcy zostali zobligowani do tego, żeby naprawić ten swój błąd. Natomiast rzeczywiście od czasu chyba, kiedy weszły nowe przepisy, już nie musimy wozić ze sobą praw jazdy, nie musimy wozić dowodów rejestracyjnych, być może rzadko do nich zaglądamy. Więc dziś taka prośba do wszystkich, którzy nas teraz słuchają, że po zajechaniu do domu po prostu zajrzyjmy w dowód rejestracyjny i sprawdźmy, do kiedy mamy ważne badania techniczne pojazdu.
2: Albo do aplikacji mObywatel, bo tam też można
3: sprawdzić. Tam również, oczywiście, jeżeli ktoś chce zrobić to natychmiast teraz od ręki i jak najbardziej, tam również można to sprawdzić.
2: No właśnie, zbliża nam się jesień, będzie troszeczkę ciemniej i jest też bardziej ślisko, bo rano jednak jest mokro.
3: Tak, jesień jest to czas, kiedy kierowcy powinni zmienić technikę jazdy. Oczywiście po lecie, kiedy są długie dni, kiedy jest jasno, sucho na drogach, jest bardzo dobra widoczność. No czasami zapominamy o tym, żeby zdjąć nogę z gazu. Jesień wymusza to. Pojawiają się poranne mgły. Pojawiają się deszcze. Pojawia się pierwszy szron już czasami. Musimy pamiętać o tym, żeby ściągnąć nogę z gazu, że droga hamowania, no niestety, wydłuża się. Mogą na jezdni leżeć mokre liście, które też mogą spowodować to, że pojazd wpadnie w poślizg. Tu już o nieszczęście niestety nie trudno. Musimy też pamiętać o tym, żeby zachować odległość, dostateczną odległość między pojazdami, czyli między tym samochodem, za którym jedziemy, kiedy zaczniemy hamować, bo ten samochód na przykład coś wydarzy się przed nim, zacznie też gwałtownie hamować, to my powinniśmy zdążyć i również wyhamować. Jednak zwiększmy te odległości po to, żeby było bezpieczniej. No a właśnie jesień przed zimą jest takim okresem, gdzie trudno nam się przyzwyczaić. Niestety, być może latem rzeczywiście, kiedy jest piękna pogoda, kiedy jest droga sucha, jest widoczność, dochodzi do zdarzeń drogowych, ale tych bardzo poważnych w skutkach, bo niestety ta ładna pogoda też trochę przyćmiewa tą naszą czujność. Jesienią jest i zimą jest tych zdarzeń być może troszkę więcej, natomiast już są te zdarzenia drobne. To są kolizje, to jest właśnie najechanie na tył samochodu poprzedzającego, jakieś drobne zarysowania pojazdów. Niemniej jednak powinniśmy uważać, powinniśmy zdjąć nogę z gazu, no i powinniśmy pomyśleć o tym, że rzeczywiście robi się już ciemno, a pieszy czasami nie jest dość dobrze widoczny na drodze, kiedy ten zmrok zapada szybciej albo wtedy, kiedy musimy wyjechać do pracy i okazuje się, że no nie ma słońca za oknem, tylko niestety jest ciemno i wtedy nasza czujność powinna być znacznie wzmożona.
2: No i chyba taki apel do pieszych też, żeby nosili te obleski nawet w terenie zabudowanym, bo to jednak poprawia jego widoczność.
4: Zdecydowanie. Staramy się promować noszenie właśnie odblasków również w obszarze zabudowanym, nie tylko tak jak przepis wymaga, czyli po zmroku, poza obszarem zabudowanym, jeśli nie korzystamy z chodnika. Na pewno ułatwia to poruszanie się i kierowców, i pieszych. Tak? Pieszy jest widoczny z większej odległości, a w obecnym czasie, tym jesiennym, kiedy szybko zapada zmrok, kiedy czasem zdarzają się opady deszczu, jest ciemno, widoczność nam się pogarsza, tak? I osoby, które poruszają się pieszo, ubrane na ciemno, naprawdę są mało widoczne. Tak więc drobny element doczepiony do damskiej torebki, do plecaka dziecka lub jakiś element, który znajduje się w odzieży, w butach, naprawdę ułatwia bezpieczne poruszanie się po mieście.
3: Warto wspomnieć o tym, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem tutaj naszej audycji, o tym, że my jako policja, ale też różne inne instytucje, które wspomagają nas w tym bezpieczeństwie na drogach, rozdaliśmy od czasu wprowadzenia obowiązku noszenia odblasków tysiące odblasków, więc może to jest ten okres, szanowni państwo, kiedy te odblaski należy po prostu z szuflady wyciągnąć, przyczepić do torebki, przyczepić dziecku do plecaka, po to, żebyśmy byli widoczni, po to, żeby kierowcy mogli nas zauważyć i wcześniej po prostu zareagować. Rzeczywiście nie ma znaczenia, czy to jest obszar niezabudowany, czy to jest miasto. Tu też powinniśmy na terenie miasta pamiętać o tym, że tą naszą widoczność warto poprawić.
4: Jednocześnie nie zdejmujemy odpowiedzialności od kierowców, którzy zbliżając się do przejścia powinni zachować szczególną ostrożność, zwolnić, tak żeby w razie takiej nagłej sytuacji mogli zahamować.
2: Pozostaje życzyć chyba tylko bezpiecznej drogi do domu, do szkoły i do pracy. Dziękuję panią bardzo. Dzisiaj w studiu gościliśmy komisarz Annę Jaworską-Wojnicz i podkomisarz Joannę Wejman z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słowo. Słowo w Radiu Centrum.
5: A do rozmowy wkrótce będzie można wrócić na facebookowym profilu Radia Centrum i na RCFM w zakładce podcasty.
6: Reklama.
7: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
8: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Reklama.
9: Radio Centrum. Recepta na

0: Muzyka piękna, energia, piękny dzień, ale czasem koncentracja za kółkiem jest w taką piękną pogodę bardzo potrzebna.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Zdarzenie drogowe w Stawiszynie w powiecie kaliskim. Jeśli podróżujecie drogą krajową nr 25, możecie napotkać jeszcze na utrudnienia w ruchu. Na miejscu pracują służby. Stawiszyn, powiat kaliski, to krajowa droga nr 25. Jeżeli napotykacie jakieś przeszkody na drodze, również tutaj możecie zgłaszać swoje informacje. Facebookowy profil Radia Centrum i...
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Polscy piłkarze zagrają dzisiaj z dużymi zmianami. Po drugiej stronie Szwecja i ten temat między innymi w wiadomościach o 13. Będzie też także o kolejnej edycji czeku turystycznego. No tu chyba warto zapisać sobie termin, jeśli ktoś jest zainteresowany. No i może z tego skorzystać. Szczegóły o 13 na antenie Radia Centrum.
2: Reklama.
0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
3: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum Diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.
6: I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne słońce. Naszą pogodę kształtuje dzisiaj klin silnego i stabilnego wyżu znad Rosji, a z południowego zachodu do Europy płynie ciepłe powietrze. Zachmurzenie dzisiaj małe lub niebo prawie bezchmurne, tak jak teraz, w regionie do 23 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z południowego wschodu. Biomet jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 13.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego. Warto zapisać sobie ten termin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycia badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
4: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. To były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
3: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
5: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
6: Obserwując Roberta w hotelu na posiłkach, było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
5: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
6: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
5: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
3: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jak dobre bilety na jakiś koncert. 3 minuty po godzinie 13. No a skoro koncert, to my tu mamy. Zupełnie nie trzeba nic robić, tylko po prostu włączyć i słuchać. Już teraz na 106.4. Wracamy do muzyki. Kołysanka będzie, więc gdyby komuś tak się zamarzyło coś pięknego jeszcze mocniej niż teraz, no to będzie taki inny rodzaj energii.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Costeras, konkurs.
1: Gratka dla tych, którzy kochają się dobrze bawić, lubią tę energię, która jest na scenie, no i po prostu myślą o tym, żeby znaleźć się na nocy, gdzie będzie można pooglądać troszeczkę tych wszystkich zespołów, które prezentują najnowszy swój repertuar, no i z kabaretem i ze sceną kabaretową mają dużo wspólnego. Podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która się odbędzie 3 października w Kaliszu, już teraz do zdobycia. Numer telefonu do nas 188 400 106 i 4. Sprawdzam, kto jest z nami w poniedziałek i ma ochotę dobrze spędzić czas 3 października. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo, jesteśmy tu? No to próbujcie. Numer telefonu do nas to 88 400 106 i 4. Jeżeli macie ochotę, zapraszam serdecznie. Jest ktoś z nami? Halo, dzień dobry. No, w takim razie proszę zwolnić linię, bo widzę, że ktoś jest. Nie ukrywamy się, chociaż jest dzień tajniaka, więc mam nadzieję, że uda się teraz komuś innemu dodzwonić. 88 400 106 4, kto rzeczywiście ma ochotę po prostu wybrać się na to wydarzenie. Halo, dzień dobry. O, i może teraz. Próbujemy, jeżeli chodzi o to... Teraz może? Halo, halo? O, halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. 88 400 106 4, przypominam, podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. Do 3 razy sztuka, okej. Okay. No, halo?
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: No wreszcie, dzień dobry, kto z nami?
2: Aleksandra.
1: Cześć, Aleksandro. W poniedziałek... Tak.

0: Jakoś miałaś tyle szczęścia, że jesteś z nami na 106.4. 3 października sprawdzałaś sobie w kalendarzu, masz wolne, jest szansa, żebyś pobawiła się dobrze i posłuchała troszkę.
1: Ktoś tam się znajdzie.
0: Dobrze, jak się znajdzie, to się znajdzie. Dobrze, żeby jeszcze ktoś się znalazł, kto wybierze się z tobą na tę noc kabaretową. Wśród tych, którzy będą na scenie z kolei, pojawi się kabaret Nowaki. Nie wiem, czy kojarzysz, ale jest pytanie dotyczące właśnie tego kabaretu. Która z aktorek kabaretowych współtworzy jego skład? Będziesz miała 3 możliwości. Jeżeli masz teraz taką chwilę, żeby się zastanowić, to dobrze pomyśl. Uwaga. A. Elżbieta Romanowska. B. Adrianna Borek. C. Julia Wieniawa. To pytanie, myślę, że jedno sobie możesz
1: jeszcze
0: już na pewno odpuścić.
1: A
0: Elżbieta Romanowska to jest A. B. Adrianna Borek. C. Julia Wieniawa.
1: Wydaje mi się, że Adrianna.
0: Że Adrianna. Tak, tak. Jak Aleksandra, macie to samo, tę samą literę na początku imienia. Radio Centrum. To była dobra, intuicyjna droga. Podwójne zaproszenie jest już twoje na tę noc kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. Masz jakiś pomysł od razu, kto może się z tobą wybrać?
1: Nie wiem, może córkę zabiorę.
0: Dobrze, bardzo się cieszę. Teraz jest czas antenowy twój, proszę bardzo. Tak w poniedziałek, tuż po południu, możesz pozdrawiać.
1: Pozdrawiam wszystkich znajomych, słuchaczy, prowadzących i wszystkim dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie. A skąd dzwonisz, Aleksandro? Daleko będziesz mieć do Kalisza?
1: Kalisz.
0: To tam tylko chwila, moment i jesteś na miejscu. No to jeszcze się nie rozłączaj, zaraz powiem ci, jak odbierzesz bilet i dobrego czasu oczywiście, nie tylko na tych występach, ale i w ogóle całego tygodnia dobrego.
2: Radio Centrum i gra muzyka. Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
4: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
0: 100 lat już im nie wypada śpiewać, bo właśnie świętują stulecie powstania. Polskie Koleje Państwowe i między innymi o tym w wiadomościach o 13:30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 13.30. Co w regionie, o tym opowie Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od rozmów o historii kolei na ziemi kaliskiej. Zajrzymy na zmodernizowane drogi w Krotoszynie i powiemy o zamknięciu odcinka Dobrzeckiej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polskie Koleje Państwowe świętują stulecie powstania. To okazja, by przypomnieć, jak wyglądał rozwój kolei w południowej Wielkopolsce, od rozwoju kolejnych tras przez ich znaczenie dla rozwoju regionu oraz przemysłu, także związanego z zapleczem kolejowym. Okazją do poznania zagadnień będzie dwudniowa konferencja popularno-naukowa przygotowana przez PKP, Archiwum Państwowe w Kaliszu i Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
3: W programie mamy 12 referatów, wygłoszą je przedstawiciele sieci archiwów państwowych, uczelni wyższych, a także instytucji i stowarzyszeń kulturalnych. Oprócz tego wybierzemy się do Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć najciekawsze zbiory, zgromadzone tak naprawdę przez pasjonatów, młodych ludzi, których kolej kręci, którzy tym żyją, i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocne spotkanie. Będzie także dostępne stoisko archiwistów, którzy przyjadą specjalnie do Ostrowa z terenu całej Polski, właśnie po to, by zbierać wspomnienia byłych kolejarzy i ich rodzin.
2: Powiedziała Radiu Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. W konferencji udział mogą wziąć wszyscy, od osób zawodowo zajmujących się kolejnictwem, przez pasjonatów, po osoby lubiące historię regionu. Konferencja zacznie się jutro, a zakończy w środę w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Natomiast program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Zmodernizowano odcinki dwóch dróg powiatowych w powiecie krotoszyńskim i Krotoszynie. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego.
4: Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za modernizację dróg odpowiadał powiat krotoszyński. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku Rozdrażewa oraz modernizację nawierzchni i chodnika na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie. Po stronie miasta i gminy Krotoszyn znalazło się wsparcie finansowe dla spółki PGKiM w Krotoszynie związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Langiewicza, Rawickiej i Zacisze. W ramach tego zadania miasto wsparło również pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni. Takie rozwiązanie pozwoliło na skoordynowanie prac drogowych i infrastrukturalnych. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy samorządów miejskiego i powiatowego, której założenia określono w liście intencyjnym podpisanym 20 marca 2026 roku. Dokument obejmował 3 zadania drogowe. 2 z nich zostały już zrealizowane. Natomiast trzecim jest modernizacja ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Magazynową do przejazdu kolejowego. Zadanie to będzie realizowane jako kolejny element zaplanowanej współpracy. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne utrudnienia drogowe w Kaliszu. Zaczął się kolejny etap pracy w ramach zadania rozbudowy odcinka ulicy Dobrzeckiej i ulicy Świętego Michała w Kaliszu. Roboty prowadzone będą w ulicy Dobrzeckiej na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Ze względu na zakres prac konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego tego odcinka ulicy Dobrzeckiej. Dopuszczony będzie wyłącznie dojazd do przyległych nieruchomości od strony ulicy Szapocznikow. Jak zapewnia Kaliski Zarząd Dróg Miejskich, utrzymany zostanie jednostronny ruch pieszych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 14.
5: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Kwadrans do 14 zaczynamy poniedziałkową Giełdę Pracy, a jeżeli chodzi o rekomendacje, to numer telefonu 88 400 106 i 4 na początek.
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
0: Giełda Pracy Radia Centrum. Ogłoszenia płatne.
1: A 88 400 106 4, kto szuka pracy, czekamy na rekomendacje pod tym numerem telefonu już teraz.

0: Skrót ogłoszony zatrudnieniu znajdujecie zawsze na facebookowym profilu Radio Centrum i inaczej dzisiaj już możecie tam zerkać.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama.
2: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy! Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
3: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne słońce i taki poniedziałek, to byśmy chcieli pewnie bardzo często, może będzie, jeżeli sobie taki jak gdzieś załatwimy. Nie wiem, czy tak się da. Naszą pogodę na razie kształtuje klin silnego i stabilnego wyżu i dzięki niemu właśnie jest tak pięknie. Z południowego zachodu do Europy płynie ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Czy utrzymamy je na dłużej? Na pewno dzisiaj do 23 stopni i na pewno dzisiaj to słońce z nami przez większą część dnia. Wiatr z południowego wschodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 14. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału. Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
4: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
5: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
3: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w dwa zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
6: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
3: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prusa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I tak jakoś wszyscy inspirują nas do tego, żebyśmy wracali do klasyki. 4 minuty po godzinie 14, a potem śledzili to, co twórczo się z nią robi. Poniedziałek, 28 września. Co można zrobić twórczo z poniedziałkiem? Nie przerobi się na piątek, chociaż też na P.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

18 minut po 14, wrzesień jeszcze końcówka. Będziemy chyba pamiętać, jak bardzo pięknie zachęca nas pogodowo do tego, żeby dokąd się wybrać. A może koleją, właśnie może się przesiąść i zupełnie na czymś innym skupić, jeżeli chodzi o podróż. Polskie Koleje Państwowe świętują stulecie powstania. Planowana jest dwudniowa konferencja popularno-naukowa w Ostrowie Wielkopolskim, ale już teraz, gdybyście chcieli zajrzeć, a dawno nie byliście na Kaliskim Dworcu, to tam w holu budynku Dworca Głównego można oglądać wystawę Kolej na historię, przygotowaną z okazji tego jubileuszu właśnie. A tymczasem zachęta, żeby wsiąść do pociągu.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na Was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak.
3: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Wypłynął temat kolei. Będziemy wokół niego się teraz kręcić w wiadomościach o 14.30 między innymi, bo będzie o Pleszewskiej kolejce i o tym, jak krajobraz będzie się tutaj zmieniał. Oczywiście to będzie kolejowy klimat nadal. Szczegóły 14.30.

0: Zbliża się 14.30. Co w regionie? O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od zdarzenia aut w powiecie ostrowskim. Zaprosimy do Japonii, a na koniec powiemy o historii współczesności, czyli o dalszym ożywianiu kolejowego Pleszewa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdarzenie dwóch aut osobowych w Rąbczynie w gminie Raszków. Wypadek miał miejsce w poniedziałek około godziny 10. Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Doszło tam do zdarzenia się Volkswagena i Audi. Jedna osoba trafiła do ostrowskiego szpitala. Kierowcy byli trzeźwi, przekazała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowy ostrowskich policjantów. Mundurowi wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami okazja, aby odkryć fascynujący świat Japonii i poznać bliżej jej kulturę, sztukę oraz literaturę. Dziś w Krotoszynie rusza kolejna odsłona Festiwalu Japońskiego.
3: Już po raz piąty zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie z kulturą kraju kwitnącej wiśni. Już 28 i 29 września w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej w programie wiele ciekawych atrakcji. Jeżeli ktoś z Was był, na pewno wie, że warto. A jeżeli nie, to tym bardziej zapraszam do zobaczenia na festiwal.
2: A zapraszała słuchacze Radia Centrum Natalia Robakowska, burmistrzyni Krotoszyna. Festiwal objęty jest patronatem honorowym Ambasady Japonii w Polsce. Zaczyna się dziś o 16.30 pokazem rytuału parzenia herbaty. Udział w wydarzeniu jest wolny, a więcej na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Kolejowy klimat wraca na dobre do Pleszewa. Na terenach pokolejowych u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej wielofunkcyjne Centrum Rozwoju nabiera finalnych kształtów. Trwają prace wewnątrz, a my poznajemy kolejne szczegóły tego miejsca.
4: Są już nazwy dwóch najważniejszych obiektów. Hotel będzie nosił nazwę Peron III, a restauracja pełną parą. I co ważne, z restauracji będą mogli korzystać nie tylko hotelowi goście, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa i odwiedzający miasto goście. Nazwy nie są przypadkowe, to ukłon w stronę kolejowej historii miasta i wąskotorówki, która od lat jest jednym z symboli Pleszewa, a kolejowych akcentów będzie jeszcze więcej. Właśnie poznaliśmy nazwę nowej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Samulskiego. W głosowaniu mieszkańcy Pleszewa zdecydowali, że będzie to szlak przy torach. Nazwa idealnie wpisuje się w kolejowy charakter tego miejsca. Zresztą okazja jest wyjątkowa. W tym roku przypada 125-lecie pleszewskiej kolejki. Nic więc dziwnego, że wszystko, co powstaje w jej sąsiedztwie, nawiązuje do kolejowej tradycji. Peron trzeci pełną parą i szlak przy torach. Wygląda na to, że w Pleszewie kolej nie tylko ma swoją historię. Ona właśnie dostaje nowe życie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do godziny 15, a to już współpraca matki z synem, ale twórczość taka już troszeczkę starsza. Leon się zabrał za oko Justyny Styczkowskiej. I tak to wyszło.

0: Reklama.
1: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.
8: Radio Centrum.

0: Kiedy był 13 września? No była taka pamiętna niedziela, kiedy rozpoczął się 11. Międzynarodowy Festiwal Organowy Jesieni Organowa Chełmce, a przed nami kolejny koncert zaplanowany na 4 października. Jeżeli tamten przegapiliście, ten jest w zasięgu. Będzie miał wyjątkowy przebieg, bo program jest improwizowany. Jeżeli chodzi o szczegóły, szukajcie też informacji dotyczących tego, co dalej, a wstęp jest wolny. 4 października Chełmce, kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego Jesień Organowa.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, a dzisiaj premiera lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz aktora, właściwie za kilka minut, bo o godzinie 15:00, między innymi w wiadomościach z kraju i ze świata. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi teraz przyziemne sprawy, o ceny żywności, ale bardzo ważne sprawy. Czy mogą rosnąć w czwartym kwartale tego roku? Szczegóły już o 15:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Już dużo słońca w regionie, 21 stopni. Nadal to słońce jeszcze z nami będzie do godziny 18.33, kiedy już będzie powoli zachodzić. A na razie jeszcze cieszmy się tymi promieniami. Płynie do nas ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura jeszcze może wzrosnąć do 23. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, biomet jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa, niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat. Dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora. Agnieszka Trajanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrześnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
3: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski. Co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
6: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
3: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Kondrat.
7: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
3: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 15 macie ochotę prysnąć. Takie piękne słońce, które zachęca do tego, żeby wyjść. No niektórzy to są szczęściarzami, jak o tej porze skończyli pracę, a inni w blasku słońca mogą się teraz pławić muzycznie. No też pięknie.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Lewina. Jemu dedykowany powstał z okazji setnej rocznicy urodzin tego urodzonego w Kaliszu artysty. Dzisiaj 19, meldujcie się. A takim pomysłodawcą wspólnego malowania jest artysta i doświadczony muralista Zimowit Fińcek. Dzisiaj przed muralem można się pojawić i tam o godzinie 19 oficjalne zakończenie i jednocześnie odsłonięcie muralu, wernisaż stworzonego przez mieszkańców Kalisza obrazu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
4: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: To już kolejny etap remontu zamknięty dla ruchu do Brzecka na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Utrzymany został jednostronny ruch pieszych, no i można dojechać do przyległych nieruchomości od strony ulicy Szapocznikow. Te tematy związane z remontami również nie tylko w wiadomościach o 15.30, ale i także w informacjach dla kierowców, a po nich jeszcze wspomnimy o tym, kto dzisiaj dostał kaski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Jest 15.30. O tym, co dzieje się w regionie, opowie Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przedstawimy Janusza, mruczącego terapeutę ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kaliszu. Powiemy o zamknięciu fragmentu ulicy Dobrzeckiej oraz o wygranej Kielc w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Felinoterapia dla wielu może brzmieć zagadkowo, ale kiedy dodamy, że to kuracja przez głaskanie miękkiego futra, przytulanie do niego i słuchanie kojącego mruczenia, z pewnością nie będzie już wątpliwości, że to leczenie, w której głównym terapeutą jest kot. Taki w tym roku szkolnym zacznie pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Janusz to uroczy rudy kociak, który miał zostać umieszczony w schronisku, ale ogłoszenie o nim zobaczyła szkolna pedagogzka i miłośniczka kotów, która uznała, że zwierzę idealnie będzie pasować do wykwalifikowanej kadry ośrodka.
3: A ponieważ mamy wykwalifikowaną panią nauczycielkę felinoterapeutkę, to razem w zespole podjęliśmy decyzję i czy by ten kotek nie mógł do nas tutaj trafić. Obecnie przebywa u jednej z naszych nauczycielek, przechodzi proces socjalizacji i będzie ten kot u nas tutaj na zajęciach razem z naszą felinoterapeutką. Tak chyba mogę powiedzieć, że pracował na rzecz naszych uczniów.
2: Powiedziała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak, dyrektorka ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Kaliszu. Oczywiście Janusz jest pod stałą opieką weterynarza, przeszedł wszystkie badania i szczepienia, ma też swoją książeczkę zdrowia, a kiedy będzie gotowy, regularnie zacznie brać udział w zajęciach i prowadzić swoją mruczącą terapię.
3: Forma tych zajęć to będzie bardzo indywidualne, ponieważ nie każdy z naszych uczniów będzie miał życzenie, żeby z takich zajęć korzystać, a może być też na przykład przeciwwskazanie, na przykład alergię, to też będziemy uwzględniać. Ponieważ żyjemy w świecie takim bardzo szybkim, to myślę, że takie zwierzę pomoże nam się wyciszyć w odpowiedni sposób, zaspokoić te podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, na pewno może też otworzyć się na innych, na relacje ze zwierzętami, być może poprawią nastrój czy humor naszym wychowankom.
2: Dodała Radiu Centrum Magdalena Majchrzak. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Kaliszu uczy się ponad setka uczniów, z którymi zajęcia prowadzi ponad 70 nauczycieli i pedagogów wykwalifikowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Placówka prowadzi branżową szkołę zawodową oraz szkołę przysposabiającą do zawodu.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kolejne utrudnienia drogowe w Kaliszu. Zaczął się kolejny etap robót w ramach zadania rozbudowa odcinka ulicy Dobrzeckiej i ulicy Świętego Michała. Roboty prowadzone będą w ulicy Dobrzeckiej na odcinku od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Ze względu na zakres prac konieczne będzie wyłączenie z ruchu kołowego tego odcinka ulicy Dobrzeckiej. Dopuszczony będzie wyłącznie dojazd do przyległych nieruchomości od strony ulicy Szapocznikow. Jak zapewnia kaliski zarząd dróg miejskich, utrzymany zostanie jednostronny ruch pieszych. Nawet przez moment nie pachniało w Ostrowie niespodzianką. Mowa o pojedynku czwartej serii Lotto Superligi pomiędzy Rebut KPR Ostrowią a Industrią Kielce. Mistrz Polski wygrał w niedzielę w Ostrowie 42-29, prowadząc do przerwy 21-14.
4: Trener Gimnas Musen rozpoczął mecz z Industrią w nieco eksperymentalnym zestawieniu, które kompletnie nie wypaliło. Mnożyły się proste błędy, straty i niedokładności, które napędzały tylko kontry przyjezdnych. W 9 minucie było 6-1 dla mistrza Polski. Po przerwie na żądanie duńskiego szkoleniowca na boisku pojawił się m.in. Patryk Marciniak, który ożywił grę Ostrowian. Trzy bramki z rzędu sprawiły, że zrobiło się na moment na styku. Później ekipa trenera Krzysztofa Lijewskiego odskoczyła znów na większy dystans. Do przerwy prowadziła 21-14. W drugiej połowie przewaga była jeszcze wyższa. Skończyło się różnicą 13 bramek, 42-29. Kolejny dobry mecz zagrał wspomniany Marciniak, autor 7 bramek. Jerry Ribeiro dorzucił 6 trafień, a Iwan Burzak 5. Rebut KPR Ostrowie pierwszy miesiąc Lotto Superligi kończy z 3 punktami i 3 porażkami w 4 meczach. Terminarz był trudny, punkty trzeba zacząć kolekcjonować w październiku w pojedynkach z rywalami w zasięgu Ostrowian. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.35, o tej porze nie jest źle, bywało gorzej, no ale jak ktoś już ruszył z pracy i chce przemknąć przez Kalisz czy region, no to momentami może się okazać, że troszkę tych minut trzeba będzie stracić. Aleja Wojska Polskiego do Poznańskiej, to lepiej teraz ten odcinek ominąć, chyba że macie co robić z czasem. Tutaj stracimy kilkanaście minut na przejazd. Poznańską do Świateł z Harcerską jeszcze gorzej przejechać. Nowy szlak i bursztyn, nowy świat i szlak bursztynowy przy dojeździe do ronda Ptolemeusza. Po jednej nitce niedaleko do kłębka nerwów, bo więcej audit trzeba poczekać na swoją kolej, ale jak informujecie, jadąc przez region nie jest tak dramatycznie, chyba że jeszcze wam się trafi odcinek Kalisz Opatówek na Krajowej 12. Tu intensywne prace na jezdni, ruch sterowany jest przez tymczasową sygnalizację, także przy wjeździe od strony Szołego na Krajową 12, gdzie zwężenie do jednego pasa ruchu w obie strony, no i tutaj stoi przez całą dobę tymczasowa sygnalizacja, całodobowy ruch wahadłowy też od skrzyżowania Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wjazdu do Kalisza. Jeszcze te remonty trwają, możliwe objazdy przez Strzałę, przez Borów, Tłokinie i Nędzeszew. Remont do końca roku. No i miejmy nadzieję, że powoli będzie się tam już troszeczkę ten ruch zmieniał. Na razie od parku w Opatówku będziecie stać i posłuchacie trochę piosenek, jeżeli macie włączone radio. Ostrów Wielkopolski, remont wrocławski, przebudowa Leduchowskiego, a za Ostrowem w stronę Krotoszyna jedziemy Krajową 36. I tu kolejny etap prac drogowych. Natchniemy się na ruch wahadłowy. Utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Dzisiaj uczniowie z Kalisza i regionu otrzymali oficjalnie kaski rowerowe. 6,5 tysiąca kasków trafiło do dzieci i młodzieży w południowej Wielkopolsce. Ponad 1000 takich kasków otrzymała młodzież z Kalisza i regionu, która zdała egzamin na kartę rowerową. To na pewno spory wkład we wzrost poziomu bezpieczeństwa tych młodych użytkowników dróg. Przy okazji pamiętajmy też, że noszenie kasku może zmniejszyć ryzyko odniesienia ciężkiego urazu głowy nawet o 70%.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: Policja w Elblągu sprawdza, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Między innymi ten temat w wiadomościach o 16 na antenie Radia Centrum. I jeszcze pytanie, co dzieje się w Krakowie? Szczegóły już w wiadomościach o 16.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18:00. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, Wał Staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie do końca dnia, dzisiaj bez opadów. Do tego jeszcze ciepłe zwrotnikowe powietrze płynie do nas cały czas. Naszą pogodę kształtuje klin silnego i stabilnego wyżu z nad Rosji. Zachmurzenie dzisiaj tylko małe. Temperatura do 23 stopni. Powoli będziemy się do tej zbliżać. Wiatr dzisiaj słaby. Okresami wieje umiarkowanie, głównie z południowego wschodu. Biomet jest przez cały dzień korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje pod planami referendum. Podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
4: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
3: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
5: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
3: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z Ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
6: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
3: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tixt Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
1: Kursy walut.
2: I zaglądamy jeszcze o tej porze do kantorów i sprawdzamy, jak wygląda tutaj sytuacja. Średni bieżący kurs euro to 4,36 zł, dolara amerykańskiego 3,84 zł, franka szwajcarskiego 4,61 zł, a funta brytyjskiego 5,09 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz więc wiesz.
2: 4 minuty po 16, jaki obraliście kurs? Dom, praca, a może spacer, a może Mirafiori, Artur Rojek.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte Tarasów Bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.

Jesień ma piękne odsłony, także jeżeli chodzi o owoce jesieni, może kasztany zostawiamy, chociaż to jadalne są, ale dzisiaj skupiamy się na jabłkach, bo jest Światowy Dzień Jabłka. 28 września w kalendarzu jest poniedziałek, rozkręca nam się cały tydzień. Pamiętajcie, że tak mniej więcej w połowie będzie szansa, żeby pomyśleć intensywniej o chłopakach. A to już chłopaki, Kuba i Kuba.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl, praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory 50% taniej. Warto skorzystać tylko w Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Skupujemy złoto i srebro oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Zawsze, kiedy kończą się remonty, jesteśmy szczęśliwi. Pewnie ci, którzy oddają te momenty, te odcinki do użytkowania i ci, którzy korzystają z tych dróg. Zajrzymy w regionie, jak to wygląda u nas o 16.30 szczegóły.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Kiss Me, czyli taka propozycja muzyczna i nie tylko o 16.30. Teraz czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski od Agnieszki Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy na zmodernizowane drogi w Krotoszynie, powiemy o aktywnych seniorach z Liskowa oraz dwóch punktach przywiezionych przez kaliskich szczypiornistów z Legionowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zmodernizowano odcinki dwóch dróg powiatowych w powiecie krotoszyńskim i Krotoszynie. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy miasta i gminy Krotoszyn oraz powiatu krotoszyńskiego.
3: Zgodnie z przyjętymi ustaleniami za modernizację dróg odpowiadał powiat krotoszyński. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni na drodze powiatowej w kierunku Rozdrażewa oraz modernizację nawierzchni i chodnika na ulicy Wiśniowej w Krotoszynie. Po stronie miasta i gminy Krotoszyn znalazło się wsparcie finansowe dla spółki PGKiM w Krotoszynie związane z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Langiewicza, Rawickiej i Zacisze. W ramach tego zadania miasto wsparło również pokrycie kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nowej nawierzchni jezdni. Takie rozwiązanie pozwoliło na skoordynowanie prac drogowych i infrastrukturalnych. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach współpracy samorządów miejskiego i powiatowego, której założenia określono w liście intencyjnym podpisanym 20 marca 2020 roku. Dokument obejmował trzy zadania drogowe. Dwa z nich zostały już zrealizowane, natomiast trzecim jest modernizacja ulicy Zamkowy Folwark w Krotoszynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Magazynową do przejazdu kolejowego. Zadanie to będzie realizowane jako kolejny element zaplanowanej współpracy. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Nauka, ruch, kultura i integracja to główne elementy projektu, który ruszy w gminie Lisków. Samorząd otrzymał na jego realizację blisko 188 tysięcy złotych dofinansowania. Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w wieku 50 lat i więcej. W programie Aktywni Plus w gminie Lisków weźmie udział 50 osób, w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn. Uczestnicy będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W programie znalazły się m.in. tematy związane ze zdrowym stylem życia, kulturą fizyczną, muzyką, plastyką i historią. Nie zabraknie również zajęć tanecznych oraz spotkań rozwijających aktywność społeczną i intelektualną. Organizatorzy zaplanowali także wyjazdy do instytucji kultury oraz działania integrujące mieszkańców różnych pokoleń. Jednym z celów będzie lepsze poznanie obszaru LGD7 Kraina Nocy i Dni oraz wzmacnianie więzi społecznych. Projekt rozpocznie się 1 października i potrwa rok, a jego całkowita wartość to ponad 200 tysięcy złotych. Szczypiorniści Netland MKS Kalisz pokazali w Legionowie, że mecz trwa do ostatniej sekundy. Zespół z Kalisza przegrywał już 6 bramkami, ale doprowadził do remisu i ostatecznie wygrał rzuty karne. KPR rozpoczął spotkanie od mocnego uderzenia i w pierwszej połowie prowadził 8-6. Kaliszanie nie pozwolili jednak gospodarzom utrzymać przewagi. Jeszcze przed przerwą odwrócili wynik na 10-9. Po zmianie stron zespół z Legionowa ponownie zbudował dużą przewagę, prowadząc w pewnym momencie 19-13. Wtedy Netland MKS Kalisz rozpoczął pościg, a w ostatniej minucie Dawid Fedeńczak zdobył bramkę na 23-23, więc o zwycięstwie zdecydowały karne. W tych lepsi byli Kaliszanie, wygrywając 4-3.
4: Prowadził KPR na początku, my dogoniliśmy na koniec pierwszej połowy. Znowu KPR już wyszedł na takie kilkubramkowe prowadzenie w drugiej połowie, ale chyba no charakterem pociągnęliśmy tą końcówkę i pokazaliśmy, że w sporcie naprawdę trzeba do ostatniej sekundy grać, bo dlatego właśnie sport jest piękny. Zawsze tutaj będę wracał jak do drugiego domu, no i jeśli chodzi o sam powrót, to zawsze będą mi towarzyszyły przyjemne same emocje.
2: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior, rozgrywający Netland MKS Kalisz po spotkaniu w Legionowie, w którym spędził kilka lat przed przyjściem do Kalisza. Netland MKS Kalisz, wygrywając w Legionowie mecz czwartej serii Lotto Superligi Mężczyzn, zdobył 2 pierwsze punkty w sezonie. Kolejny mecz MKS zagra u siebie w tę niedzielę 4 października o 18:00. Podejmie zespół z Mielca.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Kaliszu i okolicach. W samym Kaliszu dzisiaj drugi, kolejny etap robót zamknięta dla ruchu Dobrzecka na odcinku od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. To w ramach przebudowy ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Dopuszczony jest dojazd do przyległych nieruchomości od strony Szapocznikow. Utrzymany jednostronny ruch pieszych. Poza tym remont Skal Mierzyckiej od Polnej do ulicy Nowy Świat wraz z odcinkiem ulicy Handlowej od Skal Mierzyckiej do Ostrowskiej. Tutaj utrudnienia. Jeszcze pamiętajcie, w Opatówku Krajowa droga numer 12. Ruch sterowany przez tymczasową sygnalizację zarówno na wzdunach na skrzyżowaniu Kościelnej Jana Pawła II, jak i przy wjeździe od strony Szałego na drogę krajową numer 12 w okolicach Opatówka, gdzie zwężenie do jednego pasa ruchu w obie strony. I tutaj na pewno napotkacie na utrudnienia związane z tym, że trzeba będzie trochę poczekać. Korki się tutaj robią intensywne w ciągu dnia. Droga krajowa 36, tu już jesteśmy za Ostrowem w stronę Krotoszyna. Kolejny etap prac drogowych wahadł, utrudnienia od ulicy Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna, a poza tym pamiętajcie także o obwodnicy Kępna i prowadzonych pracach naprawczych i modernizacyjnych. A jeszcze do tego wszystkiego jeszcze zamknięcie drogi powiatowej w gminie Blizanów na odcinku Janków pierwszy Grodzisk, nieprzejezdny też most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Jakoś tak się okazuje, że Polacy masowo kupują kłady. Niemal 22 tysiące zarejestrowano ich w ubiegłym roku, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. A jak będzie teraz, zobaczymy. To największe zaskoczenie kryje się jednak w dokumentach. Prawie połowa tych maszyn figuruje jako ciągniki rolnicze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: O ile dzisiaj ciemne okulary się przydadzą, bo słońce, kapelusz, no można też jeszcze jakoś tutaj uzasadnić, ale już ten płaszcz byłby podejrzany. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka. Można jakiś niewinny podsłuch zorganizować, ale no, tak wydaje mi się, że możecie zgadywać, kto teraz będzie na antenie Radia Centrum, tyle że jak już coś powie, to już właściwie się wszystko wyda.
1: Cześć, Maciek Gogołkiewicz i jestem jawniakiem. O, nie mam Dzień Jawniaka.
0: Nie masz
1: dzisiaj
0: nic do ukrycia.
1: Nie, absolutnie.
0: No na pewno już się o tym przekonacie dzisiaj. I sporo muzyki, chociaż tutaj pewnie nie zdradzisz do końca,
1: nie, co będzie.
0: O, no i niech tak pozostanie. Recepta na dzisiaj, na jesień, to słońce, dobra muzyka, dobre towarzystwo. Wszystko macie zapewnione. Ja mówię do usłyszenia. Grażyna Marciniak, cześć!

Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w południowej Wielkopolsce słonecznie z temperaturą do 21-22 stopni i co najważniejsze w prognozie pogody, podobna pogoda utrzyma się do końca tygodnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji, Maciej Wilk, podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
5: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
4: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas. Uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
6: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
4: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima. Odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
7: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
4: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
2: Rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie i wieczór w Radiu Centrum. Maciek Gogołkiewicz, cześć, dzień dobry. Zostańcie z nami na 106,4.

dzisiejszym kalendarzu imienin królują Wacław, Marek, Amalia i Sylwia. Macie kogoś takiego w telefonie? To doskonały pretekst, żeby wysłać miłą wiadomość. Drobny gest kosztuje kilka sekund, a uśmiech po drugiej stronie ekranu może utrzymać się do późnego wieczora. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Niech ten popołudniowieczór będzie dla Was jak najbardziej.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.

Kiedy myślimy o Japonii, mamy przed oczami szybkie pociągi, niesamowitą technologię i sushi. Ale jest jeszcze jeden fenomen tego kraju. Japończycy tak bardzo kochają zwierzęta domowe, że według oficjalnych statystyk w Japonii jest obecnie znacznie więcej zarejestrowanych psów i kotów niż dzieci poniżej 15 roku życia. Brzmi to jak absolutny raj dla producentów karmy i drapaków. A u nas w Kaliszu i Ostrowie może z okazji dzisiejszej pięknej pogody warto wybrać się na jakiś dłuższy spacer z waszym ukochanym czworonogiem?

0: 22 minuty po 17, już za 8 minut w wiadomościach z naszego regionu opowiemy o bardzo ważnych urządzeniach, które pojawiły się na każdym kaliskim osiedlu. Będzie także o cennej wygranej ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Noc zawodowców już 2 października. Przed nami 9. edycja, która w tym roku odbywa się pod hasłem Wielkopolska uczy jutra. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, 2 października od godziny 17 do szkolnej hali sportowej Olimpia przy ulicy Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Czekają na was konkursy, wyzwania, pokazy, eksperymenty i spotkania z zawodowcami. Będzie się działo. Noc zawodowców. Przyjdź i znajdź inspirację na przyszłość. Patronat nad wydarzeniem Noc Zawodowców objął marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Wol-

0: Jest dokładnie w pół do szóstej z wiadomościami. Czeka na was Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od bardzo ważnych urządzeń, które pojawiły się na każdym kaliskim osiedlu. Powiemy o mobilnej ewangelizacji w Nowych Skalmierzycach i cennej wygranej ostrowskich żużlowców.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nagłe zatrzymanie krążenia. W Polsce z jego powodu każdego dnia umiera około 90 osób. Użycie w ciągu pierwszych 5 minut defibrylatora AED zwiększa szanse na przeżycie do 70%. I takie właśnie urządzenia, automatyczne defibrylatory zewnętrzne, zamontowano na każdym kaliskim osiedlu. Zakup 26 defibrylatorów był możliwy dzięki jednemu ze zwycięskich projektów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim.
4: My prowadziliśmy całe postępowanie związane też z uzgodnieniami, z radami osiedlowymi, gdzie te urządzenia mają być. Po prostu sens jest taki, żeby one były faktycznie na każdym osiedlu, ale w takim miejscu, które ta społeczność lokalna definiuje jako miejsce wprost identyfikowane, do którego łatwo dotrzeć, żeby to urządzenie w razie takiej potrzeby mogło realnie uratować życie. Urządzenia wyposażone są w matę grzewczą, podtrzymującą napięcie i żywotność urządzenia, zewnętrzna kapsuła odporna na warunki pogodowe.
2: Powiedział Radiu Centrum Janusz Sibiński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza. Oczywiście, żeby AED mogło uratować w przyszłości komuś życie, musi działać, więc od nas wszystkich zależy, by o nie dbać i reagować na ewentualne akty wandalizmu i niszczenia tych urządzeń, co niestety ma miejsce w wielu miastach w Polsce. Zakup defibrylatorów kosztował niecałe 194 tysiące złotych. Wyłoniony w ramach zapytania ofertowego dostawca także zamontował urządzenia. A listę miejsc, gdzie je zamontowano, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Miejsce Słowa, czyli mobilny punkt ewangelizacyjny, ma powstać przy Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej będzie można stać się uczestnikiem wydarzeń sprzed 2000 lat.
5: W kwietniu w Sanktuarium w Nowych Skalmierzycach wyświetlone zostały dwa filmy, które były przygotowaniem do głębszego przeżywania Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych. Ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz nowoskalmierzyckiej parafii, widząc zainteresowanie ludzi takim sposobem przekazu Ewangelii, zwrócił się z prośbą do biskupa kaliskiego Damiana Bryla o pomoc w zakupie sprzętu, czyli gogli służących do oglądania filmów w technologii VR i stworzenia zespołu mobilnego dla diecezji kaliskiej. Według duchownego dzięki takim pokazom ludzie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach, które miały miejsce 2000 lat temu. Widzowie będą mogli znaleźć się na przykład przy stole na ostatniej wieczerzy, w grobie, gdzie złożono ciało Jezusa, czy być świadkiem uzdrowienia niewidomego. Przed projekcją każdy będzie miał czas na wyciszenie swoich myśli, a w specjalnie przygotowanym do tego miejscu na drewnianych tablicach znajdzie fragmenty Ewangelii, których potem będzie mógł doświadczyć poprzez gogle VR. Pokazy mobilne będą odbywać się także w innych miejscach diecezji kaliskiej. Projekcje filmów w Nowych Skalmierzycach będą odbywać się w każdą trzecią sobotę miesiąca. W pozostałe soboty i niedziele pokazy będą mogły być realizowane w innych miejscach diecezji kaliskiej. Miejsce Słowa jest przedsięwzięciem mobilnym, a specjalnie przygotowani do tego wolontariusze udadzą się z projekcją filmów wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
2: Odjechali najlepszy mecz w sezonie i tylko szkoda, że tak późno. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę na stadionie miejskim pokonali Wysoko Polonię Piła 58-32, wypracowując sobie przed rewanżem aż 26 punktów przewagi. Metamorfozę przeszedł Chris Holder, który pojechał na pożyczonych silnikach od trenera Tomasza Gapińskiego. Efekt był piorunujący.
6: Równo wszyscy jechali, Chris też dzisiaj ładnie pojechał. Piękny Nikodem Ucia, który tak naprawdę zadebiutował od samego początku, a dopiero teraz. Więc tutaj, no myślę, że dzisiaj byliśmy zgraną drużyną i stąd też taki wynik. Przede wszystkim wszyscy mieliśmy gdzieś prędkość, więc było można sobie pomagać, bo wiadomo, jak jeden jest dużo szybszy, a drugi jest dużo wolniejszy, to gdzieś ciężko jest złapać ten balans między sobą. I z reguły jeden odjeżdża, a drugi gdzieś tam walczy o te punkty, ale dzisiaj mówię, wszyscy mieli prędkość, więc było można się zgrać fajnie.
2: Powiedział Radiu Centrum Jakub Krawczyk. Cały ostrowski zespół pojechał wreszcie na miarę oczekiwań. Debiutanckie zwycięstwo w lidze zanotował 16-letni Nikodem Łuczak. Munfin Magnus Ostrów był wreszcie równą drużyną i na rewanż do Piły pojedzie bronić aż 26-punktowej zaliczki z pierwszego meczu. Utrzymanie w Metalkaze drugiej Ekstralidze jest naprawdę blisko.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona, Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: 17.35. Sprawdzamy, jak wygląda Wasza droga do domu. Zaczynamy od zamkniętej od dzisiaj ulicy Dobrzeckiej na odcinku od ulicy Alicji Szapocznikow do Ronda Dobrzec. Przygotujcie się na objazd ulicami Korczak i Biskupicką. W Kaliszu zdejmujemy nogę z gazu, wyhamowujemy na skrzyżowaniach Wojska Polskiego ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską. Trzeba też swoje odstać jeszcze na Rondzie Solidarności. Kto jedzie krajową dwunastką, ten wie, że w Zdunach mamy całodobowe wahadło od skrzyżowania Kościelnej i Jana Pawła II aż do samych rogatek Kalisza. Zaglądamy do Ostrowa Wielkopolskiego, tu hamulce przydadzą się na Raszkowskiej, Odolanowskiej i na zbiegu Krotoszyńskiej ze Słowackiego. Uważajcie też tam na remonty na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od Placu Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Drogowców spotkacie też na 36, wylatując z miasta za Lamkami w stronę Zacharzewa. Na koniec Pleszew i uwaga na popularny skrót z centrum na osiedle Mieszka I, ulica Kazimierza Wielkiego, łącząca niedawno wyremontowaną Krzywoustego z Rondem i Targową, jest w przebudowie, zmieniono tam organizację ruchu, a ekipy znikną stamtąd dopiero pod koniec października.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Firma Volkswagen produkuje nie tylko samochody, od lat zajmuje się też produkcją kiełbasy. I choć brzmi to jak żart, currywurst z logo Volkswagena to pełnoprawny produkt z numerem katalogowym. Kiełbasy te od lat trafiają do kantyn koncernu, a każdego roku produkuje się ich około 8 milionów. Currywurst o numerze katalogowym 199 398 500, a to oficjalnie zarejestrowany element w katalogu części zamiennych Volkswagena. Choć pewnie do naprawy starego Passata raczej się to nie przyda. No, chyba żeby mechanik nabrał energii do pracy? Kto wie?
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
0: Reklama. I gra muzyka.

Przed nami bardzo przyjemny wieczór. Będziemy dzisiaj mieli dla Was mnóstwo okazji do super spędzenia czasu. Już po godzinie 20 na naszej antenie godzinka.pl, czyli dużo dobrej polskiej muzyki. Od 21 zaczniemy wieczór dobrze nastrojony, a nieco wcześniej o 19.15 Sport Magazyn, czyli podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych w naszym regionie. Nie wiem jak Wy, ja nie mogę się doczekać już tego wieczoru, podobnie jak pani Jennifer Lopez, która robi nam Waiting for Tonight, też bardzo niecierpliwie czeka na to, co wydarzy się wieczorem i w nocy.

0: Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach kolejowych. Więcej na ten temat opowiemy w wiadomościach o 18:00, już za 10 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Mamy wiadomość dla kierowców poruszających się ulicami Kalisza w rejonie skrzyżowania Górnośląskiej i Cmentarnej. Doszło do zdarzenia drogowego. Mogą tam w tej chwili występować utrudnienia. Górnośląska, Cmentarna w tym rejonie. Zachowajcie szczególną ostrożność.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń. Reklama.
2: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
3: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
2: Aurelis-znicze.pl.
4: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Wtorek. W południowej Wielkopolsce zapowiada się pięknie, słonecznie, prawie bezchmurnie. Jutro na termometrach maksymalnie od 21 stopni w Pleszewie i Kaliszu do 22 w Ostrowie i Krotoszynie. Zanim jednak nadejdzie wtorek, przygotujcie się na chłodną noc. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 9 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka. Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
5: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
4: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są oni jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
6: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
4: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorcińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
7: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
4: Lalka do kin wchodzi już w środę.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem.
9: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3-6-3. Także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
8: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finał. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Po bezbarwnym meczu z Bośnią i Hercegowiną dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na Mundialu. Michał Waszkiewicz.
10: Słowo rewanż nasuwa się samo. Tamten mecz był bolesny, bo nie graliśmy źle, ale to Szwecja wygrała i pojechała na Mundial. Nasz selekcjoner Jan Urban unika jednak jakichkolwiek porównań i nie chce mówić o żadnym wyrównywaniu rachunków.
11: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno. mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. To są zupełnie inne rozgrywki.
10: Piłkarze też zapewniają, że nie kieruje nimi chęć rewanżu. Taką obserwacją podzielił się obrońca Tymoteusz Puchacz.
12: Nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
10: Mecz Polaków ze Szwecją dziś o 20:45.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Holenderka Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki, która odniosła w sobotę największy sukces w karierze, było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal wywalczyła w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
13: Przypominamy wam o utrudnieniach na Górnośląskiej. W rejonie skrzyżowania z ulicą Cmentarną doszło tam do zdarzenia drogowego. Są utrudnienia, trzeba zdjąć nogę z gazu. Zachowajcie szczególną ostrożność w tym rejonie Górnośląska, w rejonie skrzyżowania z ulicą Cmentarną.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
13: 6 minut po godzinie 18:00. Powietrze powoli zaczyna pachnieć wieczorem i tutaj zaczyna się ta godzina, kiedy ulubiony fotel w salonie wydaje się najbardziej strategicznym miejscem na ziemi, a kapcie stają się najważniejszym elementem garderoby. Gdziekolwiek teraz jesteście, zróbcie sobie chwilę przerwy. Dzisiaj po południu naprawdę nigdzie się już nie musimy spieszyć. Zostańcie z nami na 106,4.

0: Jeszcze raz przypominamy Wam o utrudnieniach na Górnośląskiej. Na skrzyżowaniu z ulicą Cmentarną doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Trwa akcja ratunkowa. Ruch w tym miejscu jest zablokowany. Trudno się tamtędy przejeżdża. Zachowajcie szczególną ostrożność. Górnośląska w rejonie skrzyżowania z ulicą Cmentarną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
2: Reklama.

0: Jeżeli w miniony weekend denerwował was sąsiad z kosiarką, tak, byli tacy, serio, to pomyślcie teraz o Szwajcarii. Tam prawo zabrania surowo koszenia trawników, mycia samochodów myjką ciśnieniową, a nawet głośnego wyrzucania szklanych butelek do kontenerów w niedzielę. Szwajcarzy traktują swój relaks z iście zegarmistrzowską precyzją.
1: I gra muzyka.

0: 23 minuty po 18:00, już za 7 minut wiadomości z naszego regionu, w których będziemy mówić między innymi o dalszym ożywianiu kolejowego Pleszewa oraz o naukowo-popularnej konferencji poświęconej stuleciu PKP w południowej Wielkopolsce.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Reklama.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10.

0: Kuj dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy. 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
1: Reklama.

0: Jest dokładnie 6:30 z wiadomościami z naszego regionu. Czeka na was Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Historia i współczesność będzie o dalszym ożywianiu kolejowego Pleszewa oraz o naukowo-popularnej konferencji poświęconej stuleciu PKP w Ostrowie Wielkopolskim, a na koniec o wygranej KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejowy klimat wraca na dobre do Pleszewa. Na terenach pokolejowych u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej wielofunkcyjne Centrum Rozwoju nabiera finalnych kształtów. Trwają prace we wnętrzach, a my poznajemy kolejne szczegóły tego miejsca.
3: Są już nazwy dwóch najważniejszych obiektów. Hotel będzie nosił nazwę Peron III, a restauracja pełną parą. I co ważne, z restauracji będą mogli korzystać nie tylko hotelowi goście, ale wszyscy mieszkańcy Pleszewa i odwiedzający miasto goście. Nazwy nie są przypadkowe, to ukłon w stronę kolejowej historii miasta i wąskotorówki, która od lat jest jednym z symboli Pleszewa, a kolejowych akcentów będzie jeszcze więcej. Właśnie poznaliśmy nazwę nowej ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Samulskiego. W głosowaniu mieszkańcy Pleszewa zdecydowali, że będzie to szlak przy torach. Nazwa idealnie wpisuje się w kolejowy charakter tego miejsca. Zresztą okazja jest wyjątkowa. W tym roku przypada 125-lecie pleszewskiej kolejki. Nic więc dziwnego, że wszystko, co powstaje w jej sąsiedztwie, nawiązuje do kolejowej tradycji. Peron trzeci pełną parą i szlak przy torach. Wygląda na to, że w Pleszewie kolej nie tylko ma swoją historię. Ona właśnie dostaje nowe życie. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I kontynuujemy temat, bo polskie koleje państwowe świętują stulecie powstania. To okazja, by przypomnieć, jak wyglądał rozwój kolei w południowej Wielkopolsce, od rozwoju kolejowych tras przez ich znaczenie dla rozwoju regionu oraz przemysłu także związanego z zapleczem kolejowym. Okazją do poznania zagadnień będzie dwudniowa konferencja popularno-naukowa przygotowana przez PKP Archiwum Państwowe w Kaliszu i Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
4: W programie mamy 12 referatów. Wygłoszą i przedstawiciele sieci archiwów państwowych, uczelni wyższych, a także instytucji i stowarzyszeń kulturalnych. Oprócz tego wybierzemy się do Kolejowej Izby Tradycji w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć najciekawsze zbiory, zgromadzone tak naprawdę przez pasjonatów, młodych ludzi, których kolej kręci, którzy tym żyją, i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocne spotkanie. Będzie także dostępne stoisko archiwistów, którzy przyjadą specjalnie do Ostrowa z terenu całej Polski, właśnie po to, by zbierać wspomnienia byłych kolejarzy i ich rodzin.
2: Powiedziała Radiu Centrum dr Anna Bestian-Zając, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. A cały czas w holu budynku Dworca Głównego w Kaliszu można oglądać wystawę Kolej na historię, przygotowaną z okazji tego samego jubileuszu. Natomiast historia kolei na ziemi kaliskiej to dwudniowa konferencja, w której udział mogą wziąć wszyscy, od osób zawodowo zajmujących się kolejnictwem, przez pasjonatów, po osoby lubiące historię regionu. Konferencja zacznie się we wtorek 29 września, a zakończy w środę 30 września w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a jego partnerem medialnym jest Radio Centrum. Program na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Piłkarze KKS-u Kalisz wreszcie zgarnęli komplet punktów. W niedzielę w meczu 10. kolejki BetClick 3. Ligi Kaliszanie pokonali na własnym boisku wyżej notowaną Kluczewie Stargard 1-0.
5: Przed tym spotkaniem goście zajmowali trzecie, a gospodarze szóste miejsce w tabeli. Jednak Kaliszanie po trzech z rzędu remisach chcieli wreszcie walczyć o pełną pulę i jak najszybciej zdominować rywala. KKS wyszedł na prowadzenie w 27 minucie. Wtedy to Hubert Jurasik dograł piłkę z lewej strony do Krystiana Derkacza, a ten celnym uderzeniem głową w samo okienko umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie Kaliszanie stwarzali kolejne okazje strzeleckie, a najlepszą z nich miał Bartłomiej Putno w 73 minucie. Po faulu na Patryku Pytlewskim sędzia podyktował rzut karny. Putno strzelił przy przy słupku, ale zbyt lekko i piłkę wyłapał bramkarz gości Przemysław Matłoka. Potem golkiper Kluczewi popisał się jeszcze kilkoma skutecznymi interwencjami. Ostatecznie Kaliszanie utrzymali skromne prowadzenie 1-0 i mogli się cieszyć z długo wyczekiwanego zwycięstwa. Po tej wygranej KKS Kalisz z dorobkiem 17 punktów awansował na 5. pozycję w ligowym zestawieniu. W następnej kolejce 3 października Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z błękitnymi Stargard. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Więcej sportowych informacji z minionego weekendu w Sportmagazynie o 19.15. Zapraszam w imieniu Tomka Michalaka. Do 19.00 pozostało 24 minuty.

0: Zbliżamy się do 19:00, to tak jakby kolacyjna pora. Jeśli więc wyciągacie z szafki butelkę keczupu do kolacji, wiedzcie, że w latach 30. XIX wieku keczup pomidorowy sprzedawano w aptekach jako lek na niestrawność. Kto wie, może dzisiejszy hot dog to tak naprawdę zabieg czysto medyczny?
1: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko według

If I could turn back time, gdybym tak mogła cofnąć czas, to była Cher. Cofnąć czas? No w sumie, dlaczego by nie? Już za niespełna miesiąc, w nocy z 24 na 25 października, cofniemy wskazówki zegarków z godziny 3 na 2, zyskując dodatkową godzinę snu. Jednak jesień ma jakieś plusy.

polskich szkołach ruszył Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19:00, już za 9 minut. Sting.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Na wtorek synoptycy zapowiadają bezchmurne niebo, dużo słońca jutro i ciepło z temperaturą w naszym regionie od 20 do 21 stopni. Zanim jednak nadejdzie wtorek, przygotujcie się na dość zimną noc. Nad ranem termometry pokażą maksymalnie 8-9 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorochusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce, a na Lubelszczyźnie około 17 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny, po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
5: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
6: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
5: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
4: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
7: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
4: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
8: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej. Żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
4: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
9: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
4: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. W ciągu najbliższego tygodnia biało-czerwoni w Lidze Narodów zmierzą się jeszcze z Rumunią u siebie i z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tymczasem Irlandczycy, którzy grozili bojkotem meczu z Izraelem, ostatecznie wyszli na boisko, ale w meczu Ligi Narodów, który wygrali 3-0, wyraźnie zamanifestowali swój swój sprzeciw przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Zagrali w czarnych opaskach. Michał Waszkiewicz.
11: Irlandczycy od początku domagali się zawieszenia Izraela przez UEFA, tak samo jak Rosjan po ataku na Ukrainę. Kilka miesięcy temu ponad 160 irlandzkich sportowców podpisało list otwarty z apelem, by reprezentacja Irlandii zbojkotowała mecze Ligi Narodów. Ostatecznie dzień przed meczem zapadła decyzja, że piłkarze na boisko wyjdą, ale w czarnych opaskach, pochylą głowy podczas hymnu Izraela, a kapitan nie poda ręki ich kapitanowi. Z udziału w meczu wycofał się natomiast bramkarz Gavin Bazunu, mówiąc wprost, że mordowanie ludzi jego zdaniem jest złe. Cel udało się osiągnąć, uważa trener Heimir Hallgrimsson. Decyzja Gavina oraz to, że omal nie zagraliśmy tego meczu, mocno zwróciły uwagę na tę sytuację i myślę, że taki właśnie jest cel protestu. Uważam, że moi piłkarze wykonali swoje zadanie, mimo że ostatecznie mecz zagrali. W obawie przed antyizraelskimi protestami rewanżowy mecz za tydzień nie odbędzie się w Dublinie, tylko w Serbii.
10: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina. Wśród mężczyzn na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A już za kilka minut o 19.15 na naszej antenie Sport Magazyn i podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych w naszym regionie. Zapraszam w imieniu Tomka Michalaka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To nadal jest poniedziałek, 28 dzień września. Dzisiaj z imieninowymi życzeniami biegniemy do Jana, Leny, Marka, Tymona, Wacława, Wacławy i Wawrzyńca. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzisiejszych solenistów.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi taniej.

0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tomasz Michalak, 19:15, poniedziałek w Radiu Centrum. Czas oczywiście na podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych. Dzisiejszy magazyn sportowy rozpoczniemy od piłki ręcznej. Podsumujemy m.in. pojedynek szczypiornistów Netland MKS-u Kalisz w Legionowie oraz pojedynek Rebut KPR Ostrowi z Industrią Kielce. Wrócimy także do derbów Wielkopolski między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim i m.in. o tym meczu będziemy rozmawiać z Jakubem Kaszubą, prezesem Rebut KPR Ostrowi. W drugiej części magazynu sportowego dziś żużel i bardzo cenna wygrana żużlowców Mumfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę na Stadionie Miejskim pokonali Polonię Piła i wypracowali sobie bardzo dużą przewagę przed rewanżem, a jest o co walczyć, bo walka toczy się oczywiście o utrzymanie w Metalkas drugiej Ekstralidze. W tej części magazynu będziemy rozmawiać z trenerem ostrowskich żużlowców Tomaszem Gapińskim. Nie zabraknie dziś także piłki nożnej, będzie inauguracja żeńskiej koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim oraz przygotowania siatkarek Netland MKS-u Kalisz do nowego sezonu. O tym sezonie przygotowawczym porozmawiamy z Jackiem Pasińskim, prezesem Netland MKS-u Kalisz. Magazyn sportowy, startujemy.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Szczypiorniści Netland MKS-u Kalisz pokazali w Legionowie, że mecz trwa do ostatniej sekundy. Zespół z Kalisza przegrywał 6 bramkami, ale doprowadził do remisu i wygrał rzuty karne. KPR rozpoczął spotkanie od mocnego uderzenia i prowadził 8-6. Kaliszanie nie pozwolili jednak utrzymać tej przewagi i jeszcze przed przerwą odwrócili wynik na 10-9. Po zmianie stron zespół z Legionowa zbudował dużą 6-bramkową przewagę, ale wtedy MKS rozpoczął pościg i w ostatniej minucie Dawid Fedeńczak zdobył bramkę na remis po 23. O zwycięstwie decydowały karne, a w tych lepsi byli Kaliszanie, wygrywając 4-3.
2: Prowadził KPR na początku, my dogoniliśmy na koniec pierwszej połowy. Znowu KPR już wyszedł na takie kilkubramkowe prowadzenie w drugiej połowie, ale chyba no charakterem pociągnęliśmy tą końcówkę i pokazaliśmy, że w sporcie naprawdę trzeba do ostatniej sekundy grać, bo dlatego właśnie sport jest piękny. Zawsze tutaj będę wracał jak do drugiego domu, no i jeśli chodzi o sam powrót, to zawsze będą mi towarzyszyły przyjemne same emocje.
1: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Habior, rozgrywający Netland MKS-u Kalisz po spotkaniu w Legionowie, w którym spędził kilka lat, zanim przyszedł do Kalisza. Tytuł MVP meczu otrzymał bramkarz gospodarzy, a Netland MKS Kalisz, wygrywając w Legionowie mecz czwartej serii Lotto Superligi Mężczyzn, zdobył 2 pierwsze punkty w sezonie. Kolejny mecz Kaliszanie grają u siebie już w tę niedzielę o 18:00 z zespołem z Mielca.
0: Radio Centrum 106,4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Tymczasem nawet przez moment w Ostrowie Wielkopolskim nie pachniało niespodzianką. Tutaj mowa o pojedynku czwartej serii

0: dobry mecz zagrał wspomniany Marciniak, autor 7 bramek. Jerry Ribeiro dorzucił 6 trafień, a Iwan Burzak 5. Rebut KPR Ostrowie pierwszy miesiąc Lotto Superligi kończy z 3 punktami i 3 porażkami w 4 meczach. Terminarz był trudny, punkty trzeba zacząć kolekcjonować w październiku w pojedynkach z rywalami w zasięgu Ostrowian. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: W niedzielę ostrowski zespół przegrał u siebie z Industrią Kielce różnicą 13 bramek, a wcześniej w środę wygrał w derbach Wielkopolski w Kaliszu 1 bramką. Pierwszy miesiąc Lotto Superligi podsumowaliśmy w rozmowie z Jakubem Kaszubą, prezesem Rebut KPR Ostrowi, z którym rozmawiał Maciej Kmiecik.
2: Wyszarpane zwycięstwo po ciężkim boju z dużą wagą punktów. Wielkopolsce bez zmian, jak to Lotto Superliga napisała pierwszy artykuł. Cieszymy się niezmiernie. Punkty jak tlen były potrzebne, zwłaszcza w starciu z Kaliszem, więc wiele czynników skłoniło się do tego, że jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: Po to kontraktowaliście reprezentanta Portugalii, Diogo Valeiro, żeby wygrywał takie mecze.
2: Dokładnie. Odpalił dzisiaj i zaprezentował taki poziom, na który liczyliśmy. Już tak powiedziałem, że półtora meczu wyrównał, bo Opole i połowa pierwsza z Płockiem trochę w dół. Druga połowa Płocka plus dzisiejszy cały mecz. Nie ma co ukrywać, jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania. Jak najbardziej cieszy potrójnie, nawet poczwórnie.
3: Spodziewaliście się tego trudnego początku sezonu, no bo jednak ten terminarz też był ciężki, ale no chyba po zwycięstwie w Kaliszu możecie trochę odetchnąć z ulgą?
2: Tak, na pewno, ponieważ no, z Opolem nie będziemy ukrywać, liczyliśmy na wygraną. Pierwsza przegrana z nimi, odkąd rozpoczęliśmy historię w Superlidze, więc tutaj troszeczkę nam pokrzyżowało plany. Terminarz, jak wspomniałeś, nie jest łatwy, bo mamy za chwilę Industrię Kwidzy na wyjeździe, Piotrku, następnie Legionowo, które spisuje się świetnie, za chwilę od razu puchary, więc mamy co grać, październik będzie ciekawy, więc niesamowicie cieszą te punkty, raz, że w derbach Wielkopolski, czyli po raz czwarty w ostatnim czasie w konfrontacji Ostrów Kalisz wygrywamy, a dwa, to były bardzo cenne i dużo ważące punkty.
3: Przed wami też europejskie puchary, jak przyjąłeś to losowanie?
2: Obstawiałem, nie będę ukrywał, jakoś fartem udało mi się obstawić trafnie, więc no co, przygoda, fajny rejon, ciekawa liga do sprawdzenia i już się nie możemy doczekać.
3: Europejskie puchary, coś innego, mecz i rewanż, nie faza grupowa, ale też chyba ciekawa przygoda, no i ciekawy wyjazd do Stambułu.
2: Inna formuła już pucharowa od razu, dwa mecze, rezultat w dwóch meczu wygrywamy, gramy dalej, przegrywamy, niestety od razu przygoda się kończy, ale no czekamy już na to, nowa przygoda w nowej odsłonie, inne drużyny, inne rejony i regiony Europy, więc jeszcze nie możemy doczekać, zbroimy się, super przygoda była rok temu i mamy nadzieję, że w tym roku, w tej odsłonie również będzie ciekawa.
1: To Jakub Kaszuba, prezes Rebut KPR Ostrowi. Słuchacie magazynu sportowego, w którym po krótkiej przerwie m.in. żużel oraz siatkówka.
4: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: To jest magazyn sportowy Radia Centrum i teraz zgodnie z zapowiedzią czas zajrzeć na żużlowy tor. Odjechali najlepszy mecz w sezonie i szkoda, że tak późno. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy w niedzielę na Stadionie Miejskim pokonali wysoko Polonię Piła 58-32, wypracowując sobie przed rewanżem 26 punktów przewagi. Metamorfozę przeszedł Chris Holder, który pojechał na pożyczonych silnikach od trenera Tomasza Gapińskiego, a przygotowanych przez cenionego tunera Ryszarda Kowalskiego. Efekt był piorunujący, wszyscy pojechaliśmy, co cieszy, ale ze spokojem podchodzimy do rewanżu, powiedział Radio Centrum Jakub Krawczyk.
2: Równo wszyscy jechali, Chris też dzisiaj ładnie pojechał. Piękny Nikodem Uciek, który tak naprawdę zadebiutował od samego początku, a dopiero teraz. Więc tutaj, no myślę, że dzisiaj byliśmy zgraną drużyną i stąd też taki wynik. Przede wszystkim wszyscy mieliśmy gdzieś prędkość, więc było można sobie pomagać, bo wiadomo, jak jeden jest dużo szybszy, a drugi jest dużo wolniejszy, to gdzieś ciężko jest złapać ten balans między sobą i z reguły jeden odjeżdża, a drugi gdzieś tam walczy o te punkty, ale dzisiaj mówię, wszyscy mieli prędkość, więc było można się zgrać fajnie.
1: Cały ostrowski zespół pojechał wreszcie na miarę oczekiwań, a debiutanckie zwycięstwo w lidze zanotował 16-letni Nikodem Łuczak. Magnus Ostrów był równą drużyną i na rewanż do Piły pojedzie bronić 26-punktowej zaliczki z pierwszego meczu. Utrzymanie w Metalkas drugiej ekstralidze jest więc bardzo blisko.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: A teraz czas na rozmowę z trenerem ostrowskiej drużyny Tomaszem Gapińskim o metamorfozie ostrowskiej drużyny na koniec sezonu, o bardzo ważnym momencie, o dobrej jeździe Chrisa Holdera rozmawiał Maciej Kmiecik.
3: Ta druga seria myślę, że wprowadziła i chłopakom też więcej spokoju, tak? Bo z Wilkami dobrze zaczęliśmy, tak? Też było 14-10, a drugą serię przegraliśmy. A dzisiaj po tej drugiej serii, jak gdzieś tam odjechaliśmy troszkę dalej, to już byłem spokojniejszy, ale pierwsze cztery biegi moje serce tak mocno uderzało, że naprawdę to już były emocje bardzo wielkie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jechałem ze swoim jakby macierzystym klubem, w którym się wychowałem. Pracuję tutaj, tak, i oddaję serducho teraz tu i było ciężko tą pierwszą serię, ale później już było spokojnie.
4: Której historię zatoczyła koło, bo pamiętasz 2018 rok, baraże. Ty jeszcze wtedy jako zawodnik Piły. Piła tutaj przegrała baraże z ostrowskim zespołem, a ty potem przyszedłeś do Ostrowa.
3: No tak zatoczyło to koło i teraz można powiedzieć, tak samo przyszedłem z Piły i jestem tutaj. Pracujemy na wspólny wynik.
4: Masz wiedzę o pilskim torze. Na pewno pomożesz coś pewnie drużynie, no bo to jest specyficzny tor czy prosty?
3: Zależy, jak go gospodarze przygotują, tak? No, na rundzie zasadniczej pokazali, że nie był prosty, tak? I ze spokojem, mówię, podchodzimy z pokorą do tego meczu, przygotujemy się, będziemy bacznie obserwować też jakby przygotowania tego toru w niedzielę. Od samego rana na pewno będziemy w Pile. Przepraszam, bo mecz jest w sobotę, czyli od samego rana będziemy na torze w Pile i będziemy to też nadzorować.
4: A Chrisa Holdera długo musiałeś przekonywać właśnie, żeby on wziął te twoje silniki?
3: No nie. Wczoraj właśnie nie. Znaczy w piątek już rozmawialiśmy, tak? I Chris mówi, spróbuję, pewnie. No, nic nam innego nie pozostało, on już będzie lepiej, tak? I cieszę się, że spróbował, bo no, efekt był niesamowity dzisiaj.
4: A wcześniej też mu to podpowiadałeś?
3: No tak, tak jak mówię, on jechał na meczu tutaj u nas z Łodzią, tak? Na pożyczonym silniku.
4: Ale nie na twoim.
3: Nie, na moim, ale no też na bardzo fajnym, dobrym silniku. Miał go zabrać też do Krosna, tak, ale nie chciał i jakoś tak te mecze jego, on walczył, tak, to co rozmawialiśmy, tak, miał 2-0, tak, te biegi jego dobre przeplatał słabymi, no ale w końcu odpaliło i cieszymy się, tak.
4: A z czego to może wynikać, nie wiem, nie zainwestował, czy nie trafił w te silniki, no bo kibice się zastanawiają. Chris Holder przez cały sezon cieniował, nagle dzisiaj pokazał mistrzowską klasę.
3: Na moje nie trafił, tak, bo Chris przyjeżdża z tymi silnikami, tak, non-stop jeździ do tunera, przerabia. No widocznie czasami tak jest, że się nie trafi z tymi silnikami, a jest jeden silnik magiczny, że się jedzie, tak, a za chwilę może też przestać jechać i będzie trzeba szukać dalej, tak. To tak czasami w żużlu jest i to jest, jakbyśmy mieli, tak, i wiedzieli o tym, tak, że akurat, nieważne, czy to mój silnik, czy inny, że się trafi i będzie Chris jechał. Dom by pewno też w ciemno brał, tak? Bo no miał bardzo ciężki sezon. Wszyscy od niego wymagaliśmy większej zdobyczy punktowej, tak? Miał te właśnie mecze dzisiejsze i tutaj z tą Łodzią wyśmienite, tak? A tak poza tym gdzieś tam były przebłyski w tej Łodzi, tak? I w Poznaniu, a tak sezon jego nieudany, tak? Więc dobrze, że na koniec chociaż to się udało.
4: Ten złoty silnik chowasz do szafy i na przyszły sezon, jak będzie potrzeba, wyjmujesz?
3: Myślę, że zostanie. No Chris pojedzie na tym silniku, jakby zapytał, czy może ja. Mówię, no pewnie, nie ma problemu żadnego, tak? No mówię, po to go przygotowaliśmy na ten wypadek, jeśli będzie potrzebny, jest potrzebny i cieszę się z tego niezmiernie, że mogę pomóc jakby jeszcze swoim sprzętem.
4: No bo Chris jeszcze nie jest odwołany z tego turnieju Taja, ale rozumiem, że wszystko jest dogadane, że jedzie do Piły.
3: Nie, no jedzie do Piły, no jak, nie ma innej możliwości.
0: Radio Centrum 106 i 4 FM. Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: Po rozmowie z trenerem ostrowskich żużlowców Tomaszem Gapińskim teraz zmieniamy dyscyplinę i ruszamy na siatkarskie parkiety. Siatkarki MKS-u Kalisz na drugim miejscu zakończyły turniej o Puchar Prezydenta Mielca. W dwudniowych zmaganiach zagrały cztery zespoły, trzy z Tauron Superligi Kobiet i wracająca do tego grona ekipa z Kalisza. W piątek meczu półfinałowym siatkarki MKS-u pokonały Radomkę Radom 3-1, a gospodynie Stal Mielec wygrały z ekipą z Nowego Dworu Mazowieckiego 3-0. W meczu finałowym zmierzyły się dwie zwycięskie drużyny, które stoczyły pięciosetowy pojedynek. Ostatecznie wygrały zawodniczki Stali Mielec, pokonując Netland MKS Kalisz 3-2.
5: Z czego się przede wszystkim też bardzo cieszę, że dziewczyny, które grały i wczoraj i dzisiaj, pokazały swoją jakość, którą pracowaliśmy przez ten okres przygotowawczy i w tym momencie mogę powiedzieć, że jesteśmy gotowi na rozpoczęcie ligi. Pokazały one, że można walczyć i z czego się też bardzo cieszę, że one wyszły na parkiet i nie zwiesiły głów, po prostu nie zagrały, tylko wyszły po to, żeby wygrać. Myślę, że oba zespoły wyrównane, i Radom, i Mielec. Myślę, że my też podobny poziom, fajne granie.
1: Powiedział Radio Centrum Radosław Wodziński, trener Netland MKS-u Kalisz. A co najważniejsze dla kibiców siatkówki w Kaliszu? To, że Tauron Liga Kobiet rozgrywki rozpocznie już w ten weekend. Siatkarki MKS-u w piątek podejmą mistrzynię Polski ubiegłego sezonu PGE Budowlani Łódź. Ten mecz o 17.30 w hali Arena Kalisz.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: A o tym, jak wyglądał sezon przygotowawczy siatkarek oraz o tym, jakie są aspiracje zawodniczek i czego powinni spodziewać się kibice po powrocie zespołu do Tauron Ligi, w rozmowie z Agnieszką Walczak mówił Jacek Pasiński, prezes Netland MKS-u Kalisz.
6: Jak wyglądał okres przygotowawczy, jeżeli chodzi o zespół siatkarek?
7: Okres przygotowawczy został przepracowany solidnie. Rozegraliśmy określoną ilość sparingów. Było ich około 7-8. Raz wygrywaliśmy, raz przegrywaliśmy. Jak to w okresie przygotowawczym? Zależy mi na jednej rzeczy, żeby ten zespół sprawił, żeby hala Arena Kalisz zapełniła się. Czyli żeby ten zespół miał wolę walki, charyzmę, chęci zwycięstwa. Chociaż to współzawodnictwie sportowym zawsze to jest, ale na pewno chciałbym, żebyśmy przychodzili jak najszerzej do Areny Kalisz, żeby tutaj stało się coś, co będzie jakimś naszym bastionem, który będzie ciężki do przełamania.
6: A jak zespół wyglądał? No, raz wygrywały, raz przegrywały na tych meczach sparingowych, ale czy pan, patrząc na to, co się działo na parkiecie, jest zadowolony z tego, co się wydarzyło w czasie przygotowań?
7: Pamiętajmy o jednej rzeczy. Tak jak w tamtym roku graliśmy na drugim szczeblu rozgrywkowym, teraz wchodzimy na ten najwyższy szczebel rozgrywkowy. Gramy w Tauron Lidze. Czy jestem zadowolony? Potencjał zespół ma i na pewno idzie to w dobrą stronę. Zaś w którym momencie ten zespół wystrzeli, że tak powiem bardzo kolokwialnie, trudno nam jest powiedzieć, ale wydaje się być dobrze przygotowanym do sezonu, do sprawienia wielu niespodzianek i wielkiej radości mieszkańcom Kalisza.
6: Bo początek będzie ciężki.
7: Fajnie, bo na pierwszy mecz, czyli na inaugurację, przyjeżdża do nas mistrz Polski PGE Budowlani Łódź. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Obyśmy tylko zaprezentowali się godnie, jak na Kaliszan przystało, i żebyśmy mogli walczyć, a wynik jest dla mnie w tym momencie nie z najważniejszą rzeczą. Oczywiście punkty zawsze w tabeli są potrzebne i każdy punkt zdobyty 2 października na hali Areny Kalisz przyjmuję w ciemno i będę się z niego bardzo cieszył. Zaś wszystkich serdecznie zapraszam na ten mecz, bo to jest najważniejsze dla nas. Zaczynamy ligę, zaczynamy ekstraklasę.
6: W ubiegłym sezonie jeszcze była ta strefa dla dzieciaków, też będzie w tym?
7: Oczywiście, że tak. Będziemy to podtrzymywać. To, co dla mieszkańców Kalisza jest ważne, żeby mogli przyjść, zostawić dzieciaki, żeby mogły się fajnie bawić. Będziemy to jeszcze rozszerzać o konkursy, żeby to był fajny czas spędzony na sali.
1: To Jacek Pasiński, prezes Netland MKS-u Kalisz, z którym rozmawiała Agnieszka Walczak. Teraz kilka minut przerwy, a po niej wrócimy do sportu. Nie zabraknie piłki nożnej.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.
1: To jest magazyn sportowy Radia Centrum i teraz czas na piłkę nożną. Piłkarze KKS-u Kalisz zgarnęli komplet punktów. W niedzielę w meczu 10. kolejki Betclic trzeciej ligi Kaliszanie pokonali na własnym boisku wyżej notowaną Kluczewie Stargard 1-0.
2: Przed tym spotkaniem goście zajmowali trzecie, a gospodarze szóste miejsce w tabeli. Jednak Kaliszanie po trzech z rzędu remisach chcieli wreszcie walczyć o pełną pulę i jak najszybciej zdominować rywala. KKS wyszedł na prowadzenie w 27 minucie. Wtedy to Hubert Jurasik dograł piłkę z lewej strony do Krystiana Derkacza, a ten celnym uderzeniem głową w samo okienko umieścił piłkę w siatce. W drugiej połowie Kaliszanie stwarzali kolejne okazje strzeleckie, a najlepszą z nich miał Bartłomiej Putno w 73 minucie. Po faulu na Patryku Pytlewskim sędzia podyktował rzut karny. Putno strzelił przy słupku, ale zbyt lekko i piłkę wyłapał bramkarz gości Przemysław Matłoka. Potem golkiper Kluczewi popisał się jeszcze kilkoma skutecznymi interwencjami. Ostatecznie Kaliszanie utrzymali skromne prowadzenie 1-0 i mogli się cieszyć z długo wyczekiwanego zwycięstwa. Po tej wygranej KKS Kalisz z dorobkiem 17 punktów awansował na piątą pozycję w ligowym zestawieniu. W następnej kolejce 3 października Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z błękitnymi Stargard. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Tymczasem tylko jeden gol zadecydował w meczu Ostrowi z Obrą Kościan na stadionie za Parowozownią. Biało-czerwone pasiaki pozostają niestety bez wygranej na domowym boisku. Bez bramek natomiast w innym meczu czwartej ligi w Nowych Skalmierzycach.
3: Pogoń Nowe Skalmierzyce zremisowała 0-0 z Mieszkiem Gniezno. Bardziej zadowoleni z jednego punktu wywiezionego z trudnego terenu byli goście. Pogoń z 18 punktami jest wiceliderem tabeli, a Mieszko zajmuje 7 miejsce. W dalszym ciągu rozczarowuje Ostrowia 1909, która po sobotniej porażce z Obrą 1912 Kościan 0-1 spadła na ostatnie miejsce w Metal Laser czwartej lidze. Biało-czerwone pasiaki w 9 meczach zdobyły tylko 7 punktów. Jako jedyny zespół w tej lidze nie wygrały jeszcze na własnym boisku, notując 4 remisy i jedną porażkę. Przegrała w Piaskach 0-1 z Koroną, w sobotę także Centra 1946 Ostrów, która zajmuje 4 miejsce w tabeli Red Box 5 ligi z dorobkiem 15 punktów w 8 meczach. W klasie okręgowej 3 zwycięstwo z rzędu, tym razem 5-2 nad Huraganem Szczury, odnieśli piłkarze OKS-u 1926 Ostrów.
1: I na koniec magazynu sportowego jeszcze koszykówka. Bolesne zderzenie dla koszykarek basket Ostrowi z pierwszą ligą kobiet. W sobotę w Rybniku zespół trenera Mateusza Dwornika na inaugurację sezonu przegrał z tamtejszym RMKS-em aż 53-96.
3: Jedynie w pierwszych minutach, w których obie drużyny grały dość nerwowo, a wynik był niski, Beniaminek pierwszej ligi kobiet dotrzymywał kroku faworytowi z Rybnika. Po pierwszej kwarcie gospodynie prowadziły 20-11, a do przerwy 47-32. Gra basket Ostrowi posypała się po przerwie, kiedy to zespół z Rybnika fragmentami bronił twardo na całym boisku, co wymuszało straty przyjezdnych. Basket Ostrowia popełniła aż 23 straty w całym meczu, przegrała wysoko walkę na tablicach 25-47, a także trafiała na znacznie niższej skuteczności niż rywal. Zespół z Rybnika zanotował dodatkowo aż 17 zbiórek na atakowanej tablicy i zdobywał punkty z ponowień. Najwięcej punktów dla Beniaminka rzuciły Kasprzycka 11, Szatkowska 10 i Ryng 9. Basket Ostrowia pierwszy mecz przed własną publicznością w nowym sezonie zagra w sobotę 3 października o 17, mierząc się w Derbach Wielkopolski z Tęczą Leszno. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Inauguracja bolesna, ale miejmy nadzieję, że kolejne wyniki z koszykarskich żeńskich parkietów będą już zdecydowanie lepsze. Dziś w magazynie sportowym to wszystko. Więcej wiadomości ze świata sportu z południowej Wielkopolski oczywiście na rc.fm, a my słyszymy się za tydzień o 19.15.
0: Podsumowanie weekendowych wydarzeń sportowych.

0: śliczną.
1: Słuchajcie, Radia Centrum na 106,4. Do 20 pozostało 11 minut.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już o 20:00 kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata, w których m.in. o tym, że ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku. Tak przewidują eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: We wtorek w południowej Wielkopolsce bardzo dużo słońca, to będzie piękny, słoneczny dzień, bezchmurne niebo. Jutro na termometrach od 21 do 22 stopni Celsjusza. Zaglądam dla Was do prognoz długoterminowych. Tak piękna pogoda powinna utrzymać się do końca tego tygodnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie po uderzeniu drona blisko granicy. Ceny żywności w górę pod koniec roku, są takie prognozy. To będzie odwet za stracony mundial. Za kilkanaście minut mecz Polska-Szwecja. Marcin Krzemiński. Właśnie powinno ruszać zwołane przez wojewodę lubelskiego posiedzenie sztabu kryzysowego. Wezmą w nim udział m.in. służby mundurowe. To po tym, jak po południu w pobliżu przejścia w Dorohusku spadł rosyjski dron. Jak informują służby i rządzący, doszło do tego prawdopodobnie około 2 kilometrów od granicy z Ukrainą. Według wójta Dorohuska odrzutowy bezzałogowiec uderzył obok starego terminala. Do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły alerty o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zawyły syreny, alarm jednak po kilku minutach odwołano. Wznowiono też odprawy na przejściach w Dorohusku i Zosinie. Według szefa Ministerstwa Obrony nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dodam, że nieco ponad godzinę temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponowny alert dla tym razem 2 województw lubelskiego i podkarpackiego. Znów związany z rosyjskimi atakami w Ukrainie i prewencyjnymi działaniami polskiego lotnictwa. Po kilkunastu minutach alert jednak odwołano. Elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
5: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
4: Podejrzane przedmioty zostały znalezione przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
6: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
4: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu, teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski za 3 kwadranse zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Ale mimo, że kontekst meczu w Lidze Narodów jest oczywisty, selekcjoner Jan Urban zarzeka się, że on sam i jego piłkarze nie traktują wieczornego spotkania w kategorii odwetu.
7: Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
4: Mecz Szwecja-Polska o 20:45.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jesteśmy już po godzinie 20:00, wchodzimy w tę przyjemniejszą część wieczoru. To najlepsza pora na to, by przestać cokolwiek musieć, a zacząć po prostu chcieć. Wystarczy przyciemnić światło, usiąść wygodnie na kanapie i pozwolić myślom trochę zwolnić. Dobrze, że spędzacie ten wieczór z nami na 106.4, a dobrze, bo u nas teraz startuje godzinka.pl. Będzie dużo dobrych hitów, no i wszystkie będą dobre, bo...

0: Jak nie, to nie, to był zespół Phil, który rozpoczął...
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
0: A w tej godzinie m.in. Baim, Kwiat Jabłoni, Dżem, Krzysztof Zalewski, Sylwia Przybysz, Republika, Sanach, Lady Punk i Marcin Sójka. No i oczywiście Golec Orkiestra.

0: Reklama. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.

już teraz w godzince.pl Lola Lola zespołu Baim. To bardzo ciekawy numer, bo pod pozornie spokojną, balladową muzyką kryje się mocna i wręcz kryminalna historia. Piosenka opowiada o kobiecie, która zakochuje się w mężczyźnie wykorzystującym jej trudną sytuację. Finał jest brutalny, bohaterka zabija go po tym, jak zostawił ją na dnie. Tekst piosenki Lola Lola napisała Beata Kozidrak. 14 minut po godzinie 20:00.

0: Lady Punk, znowu pada deszcz. Na szczęście nie u nas. Kawa jest obecnie częściej wybieranym napojem niż herbata, szczególnie wśród dorosłych i osób aktywnych zawodowo. Wpływ ma między innymi na to kultura kawy na dzień dobry, ekspresy w domach i coraz większa popularność kawiarni. Herbata nadal ma jednak bardzo silną pozycję, szczególnie tradycyjna czarna herbata, a także herbaty owocowe i ziołowe. W sumie dylemat kawa czy herbata ma jedynie sens, gdy mamy do czego wlać jeden z tych napojów. Jeżeli w waszej kuchni nie ma jeszcze kubka specjalnego, wyjątkowego kubka Radia Centrum, to teraz jest szansa na jego zdobycie. Teraz konkurs. Nasz numer telefonu 88 400 106 i 4 88 400 106 i 4. Można sobie poszaleć i na przykład wygrać taki kubek. Będzie oczywiście pytanie konkursowe. Mam nadzieję, że niezbyt trudne i takie, które z pewnością pomoże wam zdobyć ten wymarzony nasz radiowy kubek. I już sprawdzam, czy ktoś do nas mógł dodzwonić. Halo, halo, dobry wieczór.
1: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, kto się dodzwonił?
1: Daniel z tej strony.
0: Danielu, masz już w swojej kolekcji nasz radiowy kubek? Szczerze.
1: Z zamierzchłych czasów jakiś tam mam.
0: Aha, ale już jest trochę porysowany pewnie, niezbyt dobry.
1: Tak, wysłużony mocno.
0: Dobra, to w takim nówka ci się należy. Mam jedno krótkie pytanie. Możemy uznać, że to jest bardzo trudne pytanie konkursowe i już ci je zadaję. Jak nazywa się osoba, która zawodowo zajmuje się przygotowaniem kawy? Barista, barometr czy sommelier?
1: No, zdecydowanie barista.
0: Jesteś tego absolutnie pewien?
1: Jestem.
0: A, no to sprawdzamy. Radio Centrum. Wszystko się zgadza, Danielu. Będzie dla ciebie nówka, kubek lśniący. Powiedz mi, a ty częściej wybierasz kawę czy herbatę?
1: Można powiedzieć, że na równi, chociaż bardzo lubię pić kawę z kubeczka.
0: A, no to super. Danielu, bardzo ci dziękuję. Nie rozłączaj się jeszcze.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam mocno słuchaczy i prowadzących.
0: Bardzo dziękujemy.

Gdybyście mieli prawdziwy wehikuł czasu, ciekaw jestem, do którego roku byście się cofnęli. To był zespół Jam, piosenka Wehikuł Czasu z 1989 roku. A tak swoją drogą, wiecie, że ten kawałek zna również zespół Metallica? W 2018 roku muzycy Metallica zagrali jego fragment w Krakowie i teraz już chyba wiadomo, dlaczego niektóre piosenki nie potrzebują tłumaczenia.

Ależ to fajnie bujało. Przy tobie było powrotem Sylwii Przybysz do muzyki po kilkuletniej przerwie. Utwór powstał we współpracy z hotelem Torino, a teledysk realizowano w Los Angeles, między innymi w okolicach Venice Beach i Hollywood Hills. A teraz chyba jedna z tych piosenek, które wyprzedziły swoją epokę. Grzegorz Ciechowski napisał Telefony w 1982 roku.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.

robię, Kedyta Bartusiewicz tak mruczy na koniec. 12 minut pozostało do godziny 21. Teraz będzie piosenka o motylach. Ale to nie będzie ta piosenka, którą myślicie z słowami życie to są chwile, chwile tak ulotne jak motyle. Motyle w brzuchu podobno oznaczają zakochanie, motyle w muzyce Pektusa oznaczają natomiast, że już teraz będzie trochę bardziej romantycznie. Tomasz Szczepanik napisał tekst i muzykę. Pektus, motyle.

0: Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który po wypadku na tamtejszym akwaparku Fala zmarł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Więcej w wiadomościach o 21. A teraz w godzince.pl to co najpiękniejsze, czyli Bohema i zespół Wilk.

0: Godzinka.pl wraca jutro do Was po godzinie 20, a jeżeli macie niedosyt polskiej muzyki, to w czwartek o 23 zapraszam na audycję Made in Polska Adama Martuzalskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na jutro.
0: We wtorek od 21 stopni w Pleszewie i Kaliszu do 22 w Ostrowie i Kostrzynie. Jutro niebo będzie bezchmurne, zapowiada się przepiękny, słoneczny dzień. Zanim jednak zacznie się wtorek, przygotujcie się na chłodną noc. Nad ranem termometry pokażą 8-9 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
0: 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Usteckie plaże zamknięte. Trzeba usunąć ropopochodną substancję. Eksperyment śledczy na basenie w Łodzi po śmierci 7-latka. Za chwilę też o kolejnym odzyskanym obrazie zaginionym w trakcie wojny. Marcin Krzemiński. Usteckie plaże zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Wcześniej urzędnicy informowali, że czarne, lepkie grudki morze wyrzuciło miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowej Wicia w Zachodniopomorskiem. Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium ustalić, co to dokładnie za substancja. Są podejrzenia co do jednostki, która, tu cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. No i oczywiście zapłaci karę. Sprzątanie ma ruszyć jutro. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci, ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
4: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
4: Powodem odwołania spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
7: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
4: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Jesteśmy już po 21:00, to jest ten wyjątkowy czas radiowy, kiedy można wrzucić zupełny luz. W Radiu Centrum mamy wszystko, czego potrzeba do idealnego poniedziałkowego wyciszenia. Zwalniamy nieco tempo, to będzie wieczór dobrze nastrojony. In Excess zaczyna.

0: wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
1: Tego wieczora w tej godzinie zaśpiewają dla was m.in. Ronan Keating, będzie zespół Bee Gees, będzie Oasis, Massive Attack. No i będzie także zespół The Eagles, a o wasze serducha w jednej z piosenek zadba m.in. Chris DeBarque.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

A już teraz w wieczorze dobrze nastrojonym Ronan Keating i When You Say Nothing At All. To jedna z tych piosenek, które niczym koty miała kilka żyć. Najpierw nagrał ją wokalista country Keith Whitley. Jego wersja dotarła na szczyty amerykańskiej listy country. Potem nagrała tę piosenkę Alison Krauss, a w 1999 roku Ronan Keating nagrał swoją wersję do ścieżki dźwiękowej filmu Notting Hill. To był jego pierwszy solowy singiel i od razu numer jeden w Wielkiej Brytanii. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze słuchając tej piosenki nabieram ogromnej ochoty do obejrzenia po raz kolejny filmu Notting Hill z rewelacyjnymi Julian Roberts i Hugh Grantem.

To jest wieczór dobrze nastrojony i teraz będzie utwór, który od zawsze robił na mnie ogromne wrażenie. Massive Attack i Unfinished Sympathy. I jedna z moich ulubionych historii. Piosenka zaczęła się od melodii, którą Shara Nelson nuciła w studio. Massive Attack i producent John Dollar usłyszeli ją i zaczęli nad nią pracować. Początkowo utwór miał tytuł roboczy Kiss and Tell, potem pojawił się pomysł na Unfinished Sympathy, to gra słów związana z Unfinished Symphony Schuberta. A najlepsze, na żywe smyczki zabrakło pieniędzy w budżecie tej piosenki. Jeden z członków zespołu musiał sprzedać swój samochód, żeby opłacić orkiestrę. No cóż, szacunek, to słychać.

Wieczór dobrze nastrojony w Radiu Centrum na 106,4. Czy wiedzieliście, że jeden z najpiękniejszych utworów rockowych o miłości, Every Breath You Take zespołu The Police, wcale nie miał być romantyczny? Sting napisał go przy biurku Iana Fleminga, twórcy Jamesa Bonda. To piosenka o szpiegowaniu i obsesji, a do dziś, no nie ukrywajmy, bardzo często ludzie wybierają ten utwór jako pierwszy taniec na weselu. A tak na marginesie, a propos szpiegowania i Jamesa Bonda, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tajniaka. To może właśnie tą piosenką uczcimy to święto? No, w sumie jest to jakieś rozwiązanie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.

Wieczór dobrze nastrojony w Radiu Centrum na 106.4. Teraz do śpiewania szykuje się Chris DeBarge z piosenką This Waiting Heart. Tu mamy wyjątkowo sympatyczną historię. Chris DeBarge napisał tę piosenkę w hotelu w Perth w Australii. Inspiracją był widok i wyobrażenie o grupie maoryskich wioślarzy płynących w długiej łodzi i śpiewających w rytm wiosłowania. Ten motyw stał się później charakterystycznym elementem tego utworu.

0: 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopaka zatrzymali policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. Więcej na ten temat w wiadomościach z kraju i ze świata o godzinie 22 już za 8 minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: We wtorek zapowiada się słonecznie, bezchmurne niebo przez cały dzień w całej południowej Wielkopolsce. Jutro ciepło z temperaturą od 21 do 22 stopni Celsjusza. Zanim jednak na dobre rozpocznie się wtorek, przed nami pogodna, ale chłodna noc z temperaturą do 8-9 stopni nad ranem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sztab kryzysowy na Lubelszczyźnie i kolejny alert RCB. Nastolatek planował atak w szkole, to na Kujawach. Za chwilę też premier o tym, co dalej z cenami paliw. Marcin Krzemiński. Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować. Poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski po wieczornym sztabie kryzysowym. Zwołano go, by podsumować działania służb po tym, jak po południu rosyjski dron odrzutowy uderzył około 2 kilometrów od przejścia granicznego polsko-ukraińskiego w Dorohusku. Służby i rządzący zapewniają, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło kolejny, trzeci już dziś alert i znów dotyczący rosyjskich ataków powietrznych na terenie Ukrainy. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny później je odwołano. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wombrzeskim. Chłopaka zatrzymali policjanci z Kujawsko-Pomorskiego. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Wynarska.
5: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów.
4: Chłopca przesłuchano, zajmie się nim teraz sąd rodzinny. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych będą jeszcze jakiś czas trwały, ocenił Donald Tusk. Premier w nagraniu opublikowanym na portalu X stwierdził, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy świadkami konfliktów na Bliskim Wschodzie, ale i w Ukrainie, a to powoduje wzrosty cen. Tusk przypomniał, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
6: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi. Ta cena jest za wysoka. Ja rozumiem taką gotowość do konfrontacji, ale nie może za to płacić społeczeństwo, nie może za to płacić polska rodzina. To jest bez sensu.
4: Poprzednią wersję regulacji dotyczących koncernów paliwowych prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy dotyczący możliwości obniżenia cen paliw. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce. Liderką jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele też bez zmian prowadzi Włoch Jannik Sinner, a Hubert Hurkacz, który awansował dziś do finału turnieju w chińskim Chengdu, jest na 41 pozycji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jesteśmy już po godzinie 22:00, powoli zamykamy ten poniedziałkowy wieczór na antenie Radia Centrum, ale jeśli jeszcze nie śpicie, tylko uczycie się, czytacie coś albo jedziecie samochodem przez południową Wielkopolskę, to jesteśmy z wami i nigdzie się nie wybieramy. Ostatnia godzina naszej audycji to już wyłącznie klimatyczne dźwięki i coś naprawdę dobrego, bo to jest wieczór dobrze nastrojony.

0: dobrze nastrojone. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
1: Szczególnie wieczorem gramy wam dobrą muzykę. W tej godzinie wieczoru dobrze nastrojonego zaśpiewają dla was m.in. Adele, będzie zespół Aerosmith, zaśpiewają także chłopacy z Coldplay, grupa Boston pojawi się, Everything But The Girl też nas będzie czarować, pojawią się Beatlesi oraz Eric Clapton, a już teraz zespół Queen, Bohemian Rhapsody.
0: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Zrobiło się pięknie, to była Adele. 18 minut po godzinie 22 w tej godzinie naszego wieczornego spotkania o 10:30 cykliczna audycja Kropla Wieczności.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
0: A już teraz piosenka zespołu Boston, More Than a Feeling. To jedna z moich ulubionych historii. Lider Bostonu, Tom Scholz, był absolwentem MIT i pracował jako inżynier w Polaroidzie. Muzyką zajmował się po godzinach, a część nagrań zespołu Boston powstawała w jego domowym studiu. Sam budował sprzęt nagraniowy. Po takich historiach z jeszcze większą przyjemnością słucha się takich piosenek. Boston, More Than Feeling.

0: Jest dokładnie w pół do jedenastej.
1: Kropla wieczności.
2: Test wiary. Czasami Bóg sprawia wrażenie naprawdę nierozsądnego. Weźmy na przykład tę sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi kobieta spoza narodu wybranego. Przychodzi i prosi Jezusa o wypędzenie demona z jej córki. Właściwie to go błaga. Na to Jezus odwraca się i praktycznie, cóż, najwyraźniej mówi jej, żeby spadała, bo nie jest Żydówką. Mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętą. Wręcz nazywają psem, co było żydowskim określeniem pogan. Całkiem gburowate zachowanie. Ale ona odpowiada, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów. W tym momencie Jezus uwolnił jej córkę. Czasami Bóg wydaje się chować za naprawdę okrutnymi okolicznościami. Niekiedy z naszej perspektywy wyglądają one na kompletnie niedorzeczne. Ale zastanawiam się, czy w tych momentach nie pomaga nam on rozstrzygnąć we własnych sercach, na ile poważnie go traktujemy.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

In my place, Coldplay, nie będę ukrywał, bardzo dobrze mnie panowie nastrajają. A już teraz Gillian and Glover w utworze Clouds and Rain. Roger Glover mówił, że miał tylko kilka akordów i nagle podczas sesji nagraniowej na Montserrat piosenka jakby sama wyszła z ukrycia. Tekst napisał podobno w około 10 minut. 10 minut. Człowiekowi tyle czasami zajmuje wybór pizzy. Gillian i Glover w piosence Clouds and Rain, a tytuł podobno pochodził z czytanego przez Glovera zwrotu, który miał oznaczać stan błogości albo zachwytu. No to pozachwycajmy się.

Get Back, zespół The Beatles. Czy pamiętacie tego faceta, który wyśpiewał hit Kiss from a Rose? Seal. W 1991 roku miał głos, którego naprawdę trudno było pomylić z kimkolwiek innym. A za produkcję jego debiutanckiej płyty odpowiadał Trevor Horn, człowiek, który potrafił z popowej piosenki zrobić niemal filmową produkcję. Future Love Paradise, czyli przyszły raj dla zakochanych. Brzmi jak plan na wieczór.

Cudowne połączenie gitary i orkiestry. Pamiętacie, jak kiedyś Mieczysław Fok śpiewał o jesiennych różach? Eric Clapton zaśpiewał o jesiennych liściach. I przy takiej muzyce to chyba nawet można nieco polubić tę jesień. 4 minuty zostały do 23:00. Kończy się moje spotkanie z wami. Bardzo wam dziękuję. To był super wieczór. No to co, umawiamy się na jutro. Jutro też będę z wami od 17:00 do 23:00, więc będzie i wieczór dobrze nastrojony, i będzie godzinka.pl, i będzie dużo dobrej muzyki na 106.4. Spokojnej nocy wam życzę, do usłyszenia, kolorowych snów. Duran Duran.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: We wtorek w całej południowej Wielkopolsce bezchmurne niebo przez cały dzień będziemy mogli cieszyć się świetną, słoneczną pogodą. Jutro ciepło z temperaturą od 21 do 22 stopni. Zanim jednak nadejdzie wtorek, czeka nas zimna noc. Jutro nad ranem termometry pokażą maksymalnie 8-9 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Usteckie plaże zamknięte, trzeba usunąć ropopochodną substancję. Eksperyment śledczy na basenie w Łodzi po śmierci 7-latka. Za chwilę też o kolejnym odzyskanym obrazie zaginionym w trakcie wojny. Marcin Krzemiński. Usteckie plaże zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Wcześniej urzędnicy informowali, że czarne, lepkie grudki morze wyrzuciło miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowej Wicia w Zachodniopomorskiem. Pobrane zostały próbki do badań, by w specjalistycznym laboratorium ustalić, co to dokładnie za substancja. Są podejrzenia co do jednostki, która, tu cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. No i oczywiście zapłaci karę. Sprzątanie ma ruszyć jutro. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z 27 lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie, dzieci, ratownicy i czy mogli zapobiec tragedii, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
5: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
4: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy w sprawie ustalenia nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miało się odbyć 23 września, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
6: Wszystkie informacje zostały przekazane, będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
4: Powodem odwołania spotkania był, jak podano, konflikt terminów. O zmianę daty poprosili Amerykanie. Referendum w sprawie odwołania władz Warszawy nie odbędzie się. Organizatorom nie udało się zebrać wymaganych prawem 132 tysięcy podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta i Rady Warszawy. Jak informują inicjatorzy referendum, udało się zebrać 111 tysięcy podpisów. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalskiego pod tytułem Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
7: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
4: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.